Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę.

0: spotkania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Radio.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

SK Elbląg.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
3: Poranek w Elblągu zapowiada się umiarkowanie ciepły, z temperaturą około 12 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też się pojawi. Wiatr południowo-zachodni, lekki. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni, więc będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. W nocy policjanci i technicy pracowali na działce na osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie chodzi o kilkanaście płodów. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co działo się na miejscu, Mateuszu?

0: W ostatnich godzinach.
1: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
0: A o tej sprawie piszemy też na sk.pl. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
0: A w pierwszym meczu Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a przed chwilą Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy.
3: SK Elbląg News.
4: Maciek Marcinowicz. Na przełomie bieżącego i przyszłego roku do portu w Elblągu mają wpłynąć pierwsze jednostki. Tor wodny będzie miał 36 metrów szerokości przy dnie oraz 5 metrów głębokości. Urząd Morski w Gdyni przejął pełną odpowiedzialność za cały tor wodny prowadzący do portu. Więcej w kolejnych newsach. Były urzędnik z elbląskiego ratusza oskarżony m.in. o przestępstwa seksualne wobec małoletniej opuścił areszt. Sąd zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny, zawiesił postępowanie na czas specjalistycznego leczenia oskarżonego. Po jego zakończeniu mężczyzna wróci do aresztu.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Piątek mamy. Jakbym miał pompony, to bym zrobił tak. Py, i, on, ty, e, ky, piątek!
7: Policzyłem 5 liter. 5 liter ma piątek. Bardzo dobrze. To może iśmy tą drogą dalej.
8: Dajcie coś fajnego na 5 liter. 664-402-302 eskowy messenger. Oczywiście czeka. No i my, Jankes, Kama i Wiktor. Mm-hmm.
6: Liter czy litrów?
9: Hey, Jessica, it's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? The morning.

0: No i zgadza się. A, zi, z, amy. 5 liter.
1: Piątek mam, 8 minut po godzinie 6. Coś fajnego na 5 liter. My, e, czy e? Zgadza się? Zgadza się.
0: No, dyskusyjne tylko, czy fajne, no.
1: No fajne, oczywiście, że fajne, no.
2: Chyba pewnie, że fajne.
1: Musimy naszym sąsiadom Janki zaśpiewać.
3: Nic się nie stało, cześć, nic się nie stało.
0: Swoją drogą, za chwilę sprawdzę, jak to będzie po czesku, bo na pewno będzie zabawnie.
1: Coś fajnego na 5 liter, dzień dobry.
4: Hejka, coś fajnego na 5 liter, wolne, bo właśnie jadę do domu i teraz mnie czeka 3 dni wolnego. Pozdrawiam.
1: No. Bardzo ładne.
0: Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć.
1: Jeszcze przykład z tego.
0: Dokładnie, chodźmy do domu.
1: Jest jeszcze pytanie z końca sali.
5: Cześć, a dzisiaj Wiktor jest. Pozdrawiam.
1: Słuchajcie, jestem dzisiaj czy nie?
2: To upewnimy się za chwilę. Jankes. Jankes. I Wiktor. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Halo, halo, dzień dobry, proszę o uwagę. Halo,
1: to już,
0: halo, halo.
2: Przepraszam, czy to już?
3: Już dawno, ja już dawno.
4: Poranne panteniczne prasowanie.
2: Pani Jadzia jest z nami, bardzo się cieszymy. Piątek, czyli ostatnie nasze podsumowanie tygodnia i tego, co się dzieje w kraju i za granicą, ale głównie oczywiście w polskiej prasie.
3: Zgadza się. A jeszcze chciałbym zapytać, jesteś na bieżąco z mistrzostwami świata w piłce nożnej?
4: Ja się wczoraj dowiedziałam, że są mistrzostwa świata w
2: piłce nożnej. Nie martw się, ja też.
3: No są, no bo
4: bardzo mnie to tak nie interesuje, Polska tam nie gra.
2: Nie martw się, ja
3: gra,
2: też.
3: Jednak grają.
4: Grają?
3: Sędziowie, znaczy prawie grają, no, Polacy.
4: No tak.
2: Może... Biegają więcej niż nasza reprezentacja, no.
0: Może chociaż występy artystyczne by cię zainteresowały, bo wczoraj było otwarcie.
4: Mm-hmm.
0: No i jednym z takich najgłośniejszych momentów był występ Shakiry, która też się pojawiła i śpiewała.
3: Dobre, tak właśnie było. No.
4: Czyli mieliśmy polski akcent na otwarciu.
0: Ale jak polski?
4: No bo była siekiera, siekiera.
3: Siekiera, bardzo dobrze. Mamy polski akcent i lecimy dalej z prasą.
2: Krzysztof Ibisz. Nach. We wzruszających słowach o młodszej o blisko 30 lat żonie powiedział, teraz cytuję.
3: Uwaga.
0: Żałuję, że nie spotkałem Asiuli wcześniej.
3: Tak powiedział takim tonem?
0: Tak.
3: No, ton taki, no.
4: Może to i dobrze. Wcześniej to Asia była w przedszkolu. No tak!
0: I przede wszystkim wcześniej to on był dużo, dużo starszy.
3: Zgadza się. Dziękujemy, że wpadłaś do nas.
4: Proszę bardzo.
3: Plan na weekend jaki masz?
4: Siekiera, siekiera.
3: Zainspirujesz może nas coś, jakoś coś?
4: Może się wyśpię na cały tydzień znowu.

0: 25 minut po godzinie 6. Za chwilę do studia wleci Marcin Procki. Będzie leciał czym?
1: F-35, proszę pana. Dzisiaj powitanie z Polską. Będą skrzydłami machać do wszystkich Polaków i mówić: dzień dobry, to my, samoloty.
0: A taka ma, chciałabyś, żeby bardziej pomachali do ciebie skrzydłami czy dzióbkiem?
2: Ogonkiem.
0: No, jeszcze lepiej.
1: Ja bym chciał, żeby ten przelot dzisiejszy skomentował Szaranowicz.

0: 2900 zł netto i ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Procare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
1: Nie ma biznesu bez kasy Novitus. Sprawna kasa fiskalna to spokojny sen. Ponad milion sprzedanych kas Novitus robi wrażenie. Wybierz kasę Novitus z możliwością bezpośredniego wydruku faktur i zaawansowanymi funkcjami dla gastronomii. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach. www.kim.elblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
2: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
3: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
2: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
4: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
9: Leclerc.
10: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Dziś w Elblągu poranek przyniesie nam 13 kresek, a na niebie sporo chmur, choć słońce też się pokaże. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Idealna pogoda na relaks na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 6.30, zaczynamy SKNews. Marcin Procki. Zapraszam. Dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku w maju, a zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Nad Westerplatte pojawią się około 9.45. A cena benzyny dziś delikatnie w górę. Maksymalna cena 95 to 5 zł 98 groszy, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei o 6 groszy spadła cena oleju napędowego, za którego litr zapłacimy dziś nie więcej niż 6 zł 37 groszy.
17: SK Sport News.
16: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia, podczas której oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy. A dziś Korea Południowa 2-1 wygrała z Czechami, a już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc.
18: Kama i Wiktor w Radiu S.
19: 6.31, 29 minut do godziny 7. Dzień dobry, witamy.
20: Dzień dobry i szukamy dobry. Czegoś fajnego, czegoś przyjemnego, ale warunek jest taki, żeby to coś miało 5 liter.
21: Cześć, SK, coś fajnego na piątek, na 5 liter. Mam dziś urodziny.

0: się potem do mnie ze stówką, bo zapomniałem się zgłosić. Dzięki, cześć.
1: Nie pyka.
2: Ale, a po męsku stuwa. I już masz 5.
3: Trzeba się zgłosić.
1: Ale jak zwykle, ja chciałam dłużej, a ty mówisz, że krócej.
3: No, jak to w życiu, no.
2: Po te stówki to na sk.pl się zgłaszajcie i rzeczywiście zadzwonimy.

0: Tutaj SK 639. Kama wpada do studia z truskawkami.
1: Nawet nie tylko z truskawkami, ale za momencik przyniosę wam, bo teraz jeszcze się parzy, będzie napar z szypułek.
0: Z tego zielonego?
1: Tak, tak, z tych ogryzków takich od truskawek.
0: Że co, nie wyrzucamy tego?
1: No a co do tej pory robiłeś z tym? No,
0: wyrzucałem.
1: No, no tak. To beznadziejnie, no po prostu marnotrawstwo, proszę pana, no.
0: Ojejkuś.
1: Nie dość, że truskawki drogie, no bo wiadomo, przecież, to w dodatku okazuje się, że te szypułki od truskawek wcale nie muszą trafiać do kosza, bo według ekspertów są jadalne i zawierają dużo cennych składników odżywczych.
0: Piachu.
1: I właśnie napar za chwileczkę będziesz z tego pił, można do koktajlu wrzucić, do sałatki, ba nawet pesto sobie możesz zrobić, czyli z orzeszkami.
2: Pesto z szypułek?
1: Pesto z szypułek truskawek. Jak to brzmi,
2: super,
1: proszę pana, no.
2: Słuchajcie, mój dziadek zjadał ogryzki od jabłek
0: i co?
2: Jabłka pałaszował w całości, także wszystko jest możliwe.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: To odpowiedz na jedno ważne pytanie. Czy drzewo wyrosło mu w brzuchu?
3: Reklama. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
5: Zapraszamy do salonu Daikin przy ulicy Fabrycznej 22 w Elblągu na dni komfortowego klimatu. Już 12 czerwca odkryj nowoczesne klimatyzatory i pompy ciepła Daikin. Energooszczędne rozwiązania stworzone z myślą o komforcie, zdrowiu i niższych rachunkach. Porozmawiaj z ekspertami, poznaj wyjątkowe promocje i skorzystaj ze specjalnych warunków zakupu wybranych urządzeń. A na miejscu dobra atmosfera i aromatyczna kawa dla odwiedzających. Dni komfortowego klimatu. Salon Daikin w Elblągu, ulica Fabryczna 22. Zapraszamy.
6: Czas na finał.

0: Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słoiki Twist oraz zakrętki w zaskakująco niskich cenach. Hurtownia AGD Elhurt zaprasza. Elbląg Malborska 53. Specjalna oferta dla pszczelarzy i przetwórstwa. Takich cen jeszcze nie było. Elhurt Malborska 53.
3: I po reklamie.

0: No i proszę, pani Jadzia dzisiaj o niej mówiła, czyli siekiera, siekiera na antenie Eski z samego rana.
1: A za chwilę będzie kinia, kinia. Happy birthday to you.
2: Kinga, Kinga! Eska budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, kochana, to wszystko dla ciebie, te krzyki, te pudrowanie, te brawa.
1: Kinga, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Jesteś?
3: Dzień dobry. Kinia. Jestem. Kinia, dzień dobry, witam wszystkich.
4: Ja nawet poleciałem dzisiaj po ptysie. Czyli coś słodkiego mamy jeszcze. O. Lubisz ptysie czy nie bardzo?
3: Oj, bardzo, bardzo lubię, lubię słodkie.
4: To jeden, jeden, dwa dla kamy.
1: Słuchaj, sytuacja jest następująca. Ty podobno jesteś szalona, zabiegana i wiecznie zapracowana. Każdego dnia nie dość, że ogarniasz dom, dzieci, pracę i tysiące spraw dookoła, to zawsze znajdujesz czas i przestrzeń o to, żeby zatroszczyć się innych i stawiasz swoje potrzeby na samym końcu, bo potrzeby całego świata są pierwsze. Czy to prawda?
0: Jak ty dużo wiesz o kini. Kini.
3: No, może trochę tak jest. Trochę tak jest.
1: Dlatego dzisiaj chcemy ci przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Uwaga!
0: Uwaga!
1: Ty też jesteś ważna!
4: Ty też jesteś najlepsza! Ty też nie! Ty jedyna masz stówę od nas, urodzinową! Bardzo dobrze!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę! No, tylko jeszcze numer konta musimy od ciebie zabrać i jak wszystko dostaniemy, to przelejemy.
3: Super, dziękuję bardzo. No, lepszych urodzin sobie nie mogłam chyba zamarzyć.
1: Bardzo się
3: takiej niespodzianki, więc super, dziękuję bardzo.
0: Ten cały pakiet informacji na temat twojego życia i tego, kim jesteś, dostaliśmy od Kaśki. Jest taka szansa, że ona teraz słucha, więc możesz odbić piłeczkę i posłać coś miłego w jej stronę.
3: Jezu, Kasiu, jesteś wspaniała. Nie powiem, bo się stresowałam bardzo, ale bardzo, bardzo ci dziękuję, że pamiętałaś, że o mnie pomyślałaś. A przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego wspaniałego, najlepszego na świecie męża, Sławka, moje wspaniałe córeczki, no i wszystkich przyjaciół z grupy sylwestrowej, wiecie, o kim mówię, bo wy jesteście najlepsi, bo zawsze można na was liczyć, no jesteście po prostu super.
4: Grupa sylwestrowa?
1: Ja już wiem, gdzie w tym roku spędzam Sylwestra i z kim!
3: Ten, kto słucha, wie, o kim mówię.
4: Wszystkiego dobrego dla waszej całej grupy! Bardzo dobrze!
3: Dziękujemy.

0: za chwilę siódma. Paweł nam podpowiada, że Nikodem jeszcze dzisiaj ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego Nikodemowego!
1: A jak ci smakuje ten napar z szypułek, który przyniosłam?
0: Właśnie to jest kontrowersyjna sprawa, ale okazuje się, że takich wariatów w naszym społeczeństwie, którzy zjadają nie tylko szypułki, ale całą resztę, jest więcej.
2: Hej, Eska, oczywiście, że jabłko z ogryzkiem, kiwi ze skórką i truskawkę z szypułką. Pozdrawiam. Jankes!
1: Jeszcze powiedzcie mi, że arbuza się je ze skórką.
0: Nie, ale z pestkami tak.
3: Pewnie.
0: Kto by to wypluwał? Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
6: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności

0: będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
3: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
10: Sponsorem programu jest właściciel centrum budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
11: Dziś w Elblągu poranek przywita nas chmurami, ale słońce też da o sobie znać. Temperatura wzrośnie do 13 kresek, co jest cieplejsze niż wczoraj. Ciśnienie będzie stabilne. Po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Bez opadów, więc parasole zostawcie w domu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
10: Sponsorem programu jest właściciel centrum budowlanego Falcon.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Dokładnie siódma na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka, patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi, a na miejscu jest reporterski Tomasz Widak. Dzień dobry, Tomku. Co tam się teraz dzieje?
14: Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
13: O tej sprawie piszemy też na sk.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Władymyra Zełenskiego tłumaczy prezydencki minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą cieszyć się ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym dziś spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał już reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
13: A na SK.pl możecie znaleźć relacje z ceremonii otwarcia.
16: Ja nie jestem Marek, a też będę oglądał.
17: SK Elbląg News.
18: Maciek Marcinowicz, uczestnicy rejsu Dar Pomorza z 76 roku poszukiwani. Planowany jest zlot załogi, którego celem jest utrwalenie wspólnych wspomnień.
19: Chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy jak 50 lat.
18: Mówi Jerzy Pawłowicki. Zgłoszenia przyjmuje Narodowe Muzeum Morskie. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną, muzyczna platforma na rzece. 20 i 21 czerwca w Elblągu, Elbląskie Święto Muzyki.
20: Stare miasto, uliczki, skwery, trawniki.

0: I bawimy się z muzyką.
1: Mówi Wojtek Minkiewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia, 12 czerwca.
3: Pytaliście się rano o coś fajnego na 5 liter. Mm-hmm. No to proszę.
4: Hej kochani, bo ja w temacie tych super, kurde, tylko nie wiem czy rzeczy. Na piątek na 5 liter, ale na 5 liter jest Marta, także ja się polecam, ja jestem bardzo fajna.
3: Marta grzechu warta.
5: Właśnie. Grzech ma 6.
2: Czyli wygrywa grzech. Bardzo dobrze. 6 do 5.

0: i od dawna to wiem.
1: Ale pięknie, delikatnie, ale ładnie. Męskie granie, 8 minut po 7.
2: Dokładnie. To my jesteśmy takim męskim graniem.
3: Tak,
2: męskie granie jest Kama.
3: I Kama, dokładnie.
2: Kama jest zalią.
3: Jesteś naszą zalią, tak.
2: A ja jestem, takim jesteś?
3: Ja jestem Donald Trump, no przywódca całego świata.
2: Donald Trump ma teraz urodziny jakoś po weekendzie.
4: Zapraszam 80.
2: No, to dlatego ma takie różne pomysły na życie.
4: No, ale okazuje się, że pan Karol Nawrocki leci do niego, do pana Donalda Trumpa na jego imprezę urodzinową. No, w planach oczywiście rozmowy, ale przede wszystkim zabawa, gala UFC w ogrodzie.
2: To jest niebywałe.
4: Pałacu prezydenckiego.
3: Tak, ale oficjalnie dowiedzieliśmy się, że będzie też wręczanie prezentów.
4: I to nie jednego, a aż dwóch.
3: Tak jest. Jeden będzie taki od kancelarii prezydenta oficjalnie podpisany jako Polska, a drugi prywatny prezent, który Karol Nawrocki ma po prostu ją taki osobiście mu wręczyć od serca.
2: Ale z tego co wiemy, no właśnie do końca pomysłu na ten prezent jeszcze nie ma. Pan Karol Nawrocki, czyli nasz prezydent, leci w niedzielę chyba tam.
4: A że sklepy jutro otwarte.
2: Dokładnie. I dzisiaj jeszcze. No to pomóżmy.
3: Może lustereczko na przykład by mu wręczyć. Takie, żeby mu powiedziało przecie, kto jest najlepszy na świecie.
2: O, to jest jakiś pomysł. Czy można w jakim sklepie u nas kupić Nobla?
3: Nie. To może po prostu tabletki na nogi.
2: Tabletki dlaczego na nogi?
3: No bo na resztę organów już jest za późno.
5: I Wiktor.
2: Ale prosimy o więcej, no, o wasze pomysły, prawda?
4: No. Tylko poważne propozycje oczywiście. Skoby Messenger czeka.
3: Jaki prezent zabrać z Polski do USA?

0: Pan wiedzący wszystko, Mr. Know It All. Właśnie takich panów i pań potrzebujemy już teraz, bo siódemka przed nami.
1: Zapraszamy 664-402-302, 17 minut po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Jak dzwonicie, prosimy o to, żeby trzymać telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze SK-owe nagrody. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. A teraz Bogaj, odbieraj!
1: Dzień dobry, witamy.
0: Będzie pogłos, czy nie będzie pogłosu?
3: Halo?
1: Dzień dobry.
4: Halo, cześć.
2: Pierwsze.
1: Dzień dobry.
0: O,
3: cześć, wesoły autobus leci. No to teraz trochę głupio zadać to pytanie, ale zadajmy je.
0: Czy w Polsce można chodzić bez ubrania na tak zwanego golasa po ulicy?
5: Nie!
1: Dobrze! Dobra drużyna pierścienia.

0: Lećmy dalej.
1: Janki, ty musisz zadać teraz to pytanie.
0: Uwaga, Parson Russell to rasa psa czy kota?
2: To jest aktor taki, Parson Russell.
0: Piesek czy kotek?
1: Dobrze!
0: Ile osób, trzecie. Ile tam osób bierze udział w tym konkursie po waszej stronie?
3: Cztery.
0: Dobrze, cała rodzina.
1: Słuchajcie, to ile czerwonych kartek pojawiło się w pierwszym meczu na mundialu między Meksykiem a RPA? 3, 4 czy 40?
0: Ile?
1: Trzy, dobrze powiedzieli.
0: Trzy. To wczoraj było wczoraj, rzeczywiście.
4: Czwarte.
2: No dobra, a jak mundial, to my przypominamy jeszcze przy okazji, że karniaki Cup się zbliżają. Można ze Sławkiem Peszko sobie karniaczka strzelić. Szczegóły na sk.pl.
0: Właśnie, teraz czwarte, uwaga. Kto mieszka na Wenus? Kobiety czy mężczyźni?
1: Czy kosmici?
2: Czy Elvis Presley?
1: Kobiety.
4: Piąte.
2: Donald Trump niedługo ma urodziny, o tym też mówiliśmy dzisiaj. Co z tej okazji odbędzie się u niego w ogródku Białego Domu?
3: Pięknie.
1: Ja bym uznała, że przyjęcie. Ja wiem, że chodzi oczywiście na Mogale UFC, ale przyjęcie
0: tak,
1: też tam będzie.
0: Tak, nie no, zaliczamy, oczywiście, że tak. Co tam gala? Szóste. Przyjęcie, dobrze. Tak właśnie, tak brzmi prawidłowa odpowiedź.
2: Żałuję, że nie spotkałem Asi. Kto to powiedział?
1: Wcześniej.
2: Robert Makłowicz, Krzysztof Ibisz czy Dalaj Lama?
3: Makłowicz.
0: Ajajaj.
1: Krzysztof Ibisz o swojej żonie.
0: I będzie na tatę i bardzo dobrze.
1: Ale tak ładnie wam szło, słuchajcie. Doszliście do szóstego pytania. Jaki jest najmłodszy skład waszej drużyny? Ile ma tam lat? Sześć. I to jest jedna, a drugie?
0: Ty naprawdę, Kama, rozumiesz, co z nim ściskamy.
2: W każdym razie, całujemy was serdecznie.
1: Pozdrawiamy was serdecznie. Rodzice dzisiaj was zabiorą na lody.
0: Kama, załatwię. Ale mówią, w najnowszym filmie Spielberga tak mówią kosmici w ogóle. To musicie zobaczyć.
1: To już wiesz, dlaczego ich rozumiem.
0: Dokładnie.
2: Kto się ładuje w siódme pytanie? Dzień dobry.
5: Halo.
1: Cześć. Po pierwsze, bardzo musisz podziękować mocno tej drużynie, która była przed tobą, ponieważ udało się dojść do siódmego pytania, nie robiąc nic.
0: No i się rozłączyło jeszcze.
1: No i się i tak.
0: No i halo! Jesteście!
1: Halo!
5: Halo!
4: Siódme.
1: Słuchaj, dzisiaj jest piątek, więc wymyśl piątkowy hit, który powinien grać po pracy w każdym polskim domu, zaczynając od dzisiaj jest piątek...
5: Dzisiaj jest piątek, weekendu początek! Idziemy na balety, w głowie mamy same zdety!
1: Ej, wyślijcie ten tekst do Skolima, ja to czuję!
5: Że u mnie też jest skład dwóch ośmiolatków. Leon i Rok.
1: No to pięknie, pozdrawiamy ich bardzo mocno.
5: Nie, jeden bliźniak trzeci został w domu, bo chory.
0: Okej. Dobrze. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Oczywiście dużo zdrówka i dużo prezentów od nas.
2: Tak, bo zestaw gadżetów eskowych leci właśnie w tym momencie do was.
1: No i żeby było sprawiedliwie, to tutaj mama dzisiaj też zabierze na lody.
0: Mama, zabierzesz na lody?
5: Zabiorę.
0: Cię właśnie to.
2: Wszystkie osoby uczniowskie pozdrawiamy.

0: Gitar zawiał w Radiu SK 26 minut po godzinie 7. Piątek.
1: A ciekawe właśnie, czy dzisiaj będzie zawiałów na dworze, czy nie. Za chwilę pogoda również.
2: Czas pokaże.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Poranek w Elblągu przyniesie deszcz, ale na termometrach zobaczymy przyjemne 15 kresek. Wiatr będzie słaby, choć odczuwalny. W miarę upływu dnia chmury zaczną się przerzedzać, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Idealne warunki na spokojne popołudnie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 7.30, to jest Tesca News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się nad ranem. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Wiemy, że nikt nie został poszkodowany. Nowe ostrzeżenia przed burzami wydał IMGW. Po południu nawałnice są prognozowane od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie.
6: Tesca Sport News.
5: A dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy przegrywali 0-1. Ale zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. A polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. No i lecimy w piątek z wami.
8: 12 czerwca.
9: Już za chwilę imprezka w Stanach Zjednoczonych urodzinowa. No i pytanie, jaki prezent z Polski do USA zabrać? Michał napisał, jak ktoś ma jakąś pod ręką Grenlandię, to byłoby super.

0: Facebookowy Messenger czeka. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Dajcie znać, jaki macie pomysł na prezent od pana Karola Nawrockiego dla pana Donalda Trumpa.
1: Ale by było, gdyby rzeczywiście Karol Nawrocki, nasz prezydent, przywiózł jakieś miasto z Polski w prezencie.
2: Półtusk.
1: Na przykład?
0: Albo Toruń.
1: Nie oddawajcie. Nie.

0: Tu SK 8 za 22 minutki.
1: I tutaj wielka imprezka urodzinowa w Stanach Zjednoczonych. No i dary z Polski do Ameryki. Jak je zabrać? Co wręczyć? Co ofiarować?
2: No właśnie, Skoby Messenger czeka, dajcie koniecznie znać. Donald Trump czeka na prezenty.
3: Siema SK. Ja dla wujka Trumpa zabrałabym na tę urodzinę zapas kaszanki. Wiadomo, tam jest wątróbka, żelazo. Poprawiłaby mu się ta morfologia. Nie miałby już anemii, nie byłby taki blady i nie musiałby wydawać na te pomarańczowe samoopalacze.
2: Toż to chemia sama, no.
0: Ale samoopalacze to jest fajne rzeczywiście.
1: Dobrze, ale co sam zainteresowany na taki pomysł? Kaszanka jest okej?
4: America loves Poland. And America loves the Polish people.
1: Okej.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
6: I Wiktor.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Firma Atut zatrudni samodzielnego montera do realizacji projektów przemysłowych, konstrukcyjnych. Szukamy osoby doświadczonej, samodzielnej, znającej rysunek techniczny. Oferujemy stabilną współpracę, terminowe rozliczenia i przyjazną atmosferę. Kontakt telefoniczny 55 643 43 93. Mailowy info@atut-el.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Atut w Elblągu, ulica Dębowa 1A.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: mikrofon, teraz.
1: Spieszyła się.
0: Ja muszę nagrywać, kurczę, te wszystkie takie, wiecie, nasze te pozaantenowe. Przepraszam, jednak nie będę tego robił.
2: Słuchajcie, Kamil Nosel przed nami. Gdyby ktoś chciał wręczyć Kamila Nosela w Stanach Zjednoczonych jako prezent,
0: to nie oddamy.
2: To już nie trzeba, bo oni bez niego takie bzdury gadają.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, pan Hata Małgorzata, po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
5: Przy telefonie?
4: Mamy informacje hotelowe. Proszę teraz, proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnię zmienił, w związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
5: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
4: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
5: Nie, cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
4: No to proszę mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie, no bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili i widzi pani, i mam teraz problem na głowie.
5: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem, trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
4: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli, no to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
5: No z namaczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
4: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
5: Kolejne mokre, tak?
4: No, żeby nie było sztywne, to musi być mokre.
5: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają, po prostu wchodzi do pokoju i tyle.
4: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą u pani posprzątać. Bo wtedy sprawdzają też barek.
5: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam, nie wiem.
4: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
5: A no może dobrze.
4: Pościel dostarczy pani Rafał.
6: No witaj, Anita, zostałaś kręcona w Radiu SK.
5: Oj, uduszę cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
8: No panowie, któremu z was kiedyś przydarzyło się spać w mokrej pościeli, no?
0: No, zagrajmy muzykę.
2: Śniło mi się po prostu, że jestem w jeziorze.

0: Katy Perry w wyjątkowej formie, jak słuchać zresztą na załączonym radiowym eskowym obrazku. 6 minut do godziny 8.
1: Będziemy dbali o formę waszych samochodów po 8, bo skoro weekend się zbliża, to tankujemy.
2: No właśnie, wszystkie zgłoszenia oczywiście na...
1: SK.pl.
3: Jankes, Kama,
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Legenda.
6: Powróciła.
7: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
8: SK Remix.
7: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
9: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
10: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet...

0: 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 8 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Reporter Eski jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Podczas prac ziemnych odnaleziono ludzkie szczątki, to co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog, pracująca kiedyś w szpitalu w Rzeszowie. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci, a mieszkańcy się denerwują, bo czuć napiętą atmosferę.
3: No, znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
4: A ma pan informację, ile tych płodów było?
3: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Połowa wioski to jest obcych ludzi.
2: A z jednym z mieszkańców rozmawiał reporter Eski Tomasz Widak. Sprawę opisujemy też na sk.pl. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
2: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi, zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Fabryka broni Łucznik z Radomia może już produkować karabiny Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do przyjęcia zamówień od resortu obrony. Prezes Łucznika, Seweryn Figurski, mówi, że to moment przełomowy.
6: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
2: A pierwsze groty trafiły do polskiej armii 9 lat temu.
7: SK Elbląg News.
8: Maciek Marcinowicz. Król wjedzie do miasta. Dziś w ramach Festiwalu Kultury Dawnej ulicami Malborka spod kościoła Jana Chrzciciela na plac przed Szkołą Łacińską przejdzie korowód festiwalowy. Zakończy go w południe inscenizacja wjazdu króla Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku do Malborka, przejętego z rąk krzyżackich. Spotkania literackie, debaty, koncerty. Dziś też startują w Elblągu Ogrody Polityki. W Kamieniczkach Elbląskich spotkania z autorami, dyskusje, a w sali u Świętego Ducha Biblioteki na Starówce koncerty. Szczegóły na stronach Biblioteki Elbląskiej.
9: Jankes i Wiktor.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Piątek.
11: Właściwie to welcome everybody, bo my o prezenty do Stanów Zjednoczonych wysyłane pytamy, co tam zawieźć na te 80. urodziny.
12: Eskowy Messenger oczywiście się kłania i czekamy na wasze pomysły.
11: Może jakiś wielki kar bigosu.
10: Bee Gees?
11: No, oni tam mają już swój Bee Gees.
10: Panie Donaldzie, co pan na taki wielki gar?
13: The bad news is that this is some big monster.

0: 8 minut po 8 Sanach w wersji imprezowej. O, mikrofon jeszcze. Lepiej się gada do włączonego mikrofonu,
1: nie? Pewnie, że tak, wszystko gra. No, gramy, jeśli chodzi o Mundial 2026 roku. 104 mecze odbędą się w trzech krajach.
2: 104? No. Matko jedyna, jest szansa, że nie zobaczę żadnego.
0: Dwa już za nami, Meksyk, RPA i Czesi z Koreą Południową.
1: Czesi, no, niestety przegrali. 2-1, tak to się potoczyło. Wcześniej przed meczem mieli też problemy, no mają problemy po tym spotkaniu, no i mieli też problemy przed spotkaniem, bo autobus reprezentacji Czech utknął, zawiesił się na wjeździe do hotelu do Meksyku. W Meksyku przecież, w sensie, jechali.
0: Albo podjazd był za wysoki, albo autobus był za niski, są tylko dwie możliwości.
1: Trzeba było, piłkarze musieli wyjść, trzeba było pchnąć.
2: Błagam was, oni chcą mieć dostęp do morza, jak nawet nie potrafią ogarnąć dostępu do hotelu?
0: Wcale nas to nie Czesi, nie, nie, nie, nie

0: Podobno świetnie się tego słucha w samochodzie, takim zatankowanym do pełna.
1: Najlepiej oczywiście. Dajcie głośniej, będziemy tankować do pełna na antenie Radia SK.
2: SK tankuje do pełna.
3: Słuchajcie, dzisiaj sprawa jest bardzo poważna, bo mamy pierwsze zgłoszenie dotyczące wakacji. Cześć Piotrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jaki pomysł na wakacje macie w tym roku?
4: No w tym roku robimy objazdowy trip po Polsce. Już dawno nie byliśmy, więc musimy troszeczkę

0: Nadrobić sobie dlaczego. Dokładnie, dlaczego nie chcemy jeździć po Polsce, czyli zła pogoda, deszcz i zimno.
1: Która, i drogo!
2: Która część kraju będzie grana? W jakie rejony się zapuszczacie?
0: No w tym roku startujemy Mazury. Chwilkę tam pobędziemy, potem szybki trip do Malborka, żeby pokazać młodzieży, że coś istnieje oprócz telefonów, a potem może, żeby zamoczyć nogi do kostek i powiedzieć, że więcej nie wchodzę.
1: Ale piękne widoki będziecie mieć. Trzeba przyznać, bo Polska naprawdę jest pięknym krajem. Nie mówimy, że tanim, ale pięknym.
2: Jest naprawdę cudownie. My z Wiktorem polecamy przede wszystkim Lubuskie, okolice Zielonej Góry, okolice Gorzowa Wielkopolskiego, piękne jeziora, takie nasze lubuskie Mazury.
1: I w jednym mieście jest tramwaj, a w drugim nie.
2: No. Dziękuję ci, Kama. A pomiędzy stoi, wszystkiego pilnuje największy pomnik Jezusa Chrystusa w Świebodzinie.
1: No ale powiedziałeś, że zabieracie ferajnę. Ta twoja ferajna to kto dokładnie?
0: No, moja ferajna składa się z trzech osób. No oczywiście Luba, która pakuje nas na każdą jeden podróż. Po sufit auto będzie wyładowane jak nic. 16-latek. No syn już ma swoje lata, więc poza telefonem nie widzi nic. No czasami zobaczy z daleka znak McDonalda i bardzo chce zawsze się zatrzymać.
2: Złote łuki, no dobrze, okej. To może jeszcze benzyna do tego.
0: No benzyna by się przydała, żeby pojechać. No jednak auto trochę pali, już ten stary diesel.
2: Proszę bardzo, ciągnie. Proszę bardzo. Zatankowane.
1: I to do pełna.
2: Jak stary, dobry diesel, to pojadą. Będą długo jechać. Tak nie będą za bardzo cisnąć. Super. Ale jak na wakacje, to powolutku, ładnie rozglądamy się tu i tam. Super.
1: Piotruś, życzymy wam przede wszystkim tego, żeby była cudowna, fantastyczna pogoda, żeby twój 16-latek porozumiewał się nie tylko fuknięciami, no ale przede wszystkim tego, żebyście się po prostu dobrze bawili i stworzyli fajne wspomnienia.
0: Super, na pewno tak będzie. Z brakiem paliwa, na pewno. Radio SK.

0: piątek w kalendarzu. Dobry dzień, żeby karniaczka sobie strzelić.
1: To prawda, a jak jest karniak, to co? No musi być Sławek.
2: Będzie się działo!
3: Sławek rusza pełną parą, ale u nas rusza również karniak i kap.
1: Zgadza się, w rola główny oczywiście Sławek Peszko. No i wy, nasi słuchacze, dołączajcie do naszej drużyny, no i zgarniajcie nawet 10 tysięcy złotych.
0: Dajcie sobie szansę na spotkanie też osobiste ze Sławkiem Peszko, to będzie przeżycie dopiero.
3: Będzie się działo!
0: Oj, oj, oj. Szczegóły i karniaczki na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj to zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: Eska Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś krętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dziś w Elblągu przedpołudnie zapowiada się przyjemnie. Termometry wskażą około 16 kresek, a niebo może przynieść delikatny, przelotny deszcz. Po południu oczekujemy poprawy pogody z pojedynczymi chmurami i temperaturą sięgającą 20 stopni. Idealny czas na relaks.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 8.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojnie w Meksyku podczas meczu otwarcia mundialu. Podczas spotkania gospodarzy z RPA doszło do starcia demonstrantów z siłami porządkowymi. Przed stadionem funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracano i palono też auta. A piątek pod znakiem burz. IMGW ostrzega przed nimi w 6 województwach, to we wschodniej części kraju. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silny wiatr. A stadion w Gdańsku opanowali młodzi sportowcy. Odbyła się tam gala Football 3 Change Makers. W turnieju piłkarskim wzięli udział uczniowie z 16 szkół z całej Polski.
5: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
6: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
4: A stadion gościł też akcję Aktywna Szkoła. Odbyły się ćwiczenia w badmintonie czy lekkoatletyce.
7: W Radiu SK. Kto nie lubi prezentów? No wiadomo, że wszyscy kochają prezenty, ale jaki prezent dać panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
8: No właśnie, urodziny idą 80.
9: Cześć Czeska, ja bym Donaldowi Trumpowi zawiózł polskie kiszonki, czyli kapustę kiszoną, ogórki kiszone, pozdrawiam.
10: O, no tak już jak na stole są ogórki kiszone, to jeszcze coś człowiek by się napił czegoś.
7: No. Woda po ogórkach.
10: Tak właśnie.
11: Zapraszamy na premierę.
10: Tylko o tym mówiłem.

0: No nie uwierzycie, u nas w studiu tylko i wyłącznie o jednym i o czymś innym niż zazwyczaj, czyli o piłce nożnej. Hurra!
1: Ale nasz słuchacz Kasper chyba nie jest na bieżąco, bo napisał do nas, o której gra Polska? No nie gra.
2: No nie gramy, już kibicujemy. Za 4 lata o 20.
1: Zgadza się. Za to Norwegowie są na mundialu. Reprezentacja Norwegii na mundial za oceanem zabrała ze sobą, uważajcie, wielkie zapasy swojego jedzenia.
2: Ufają amerykańskiemu jedzonku.
0: Czytałam o tym, że zebrali 300 kg najlepszych ryb, 116 kg topowych serów i uwaga, 6 tysięcy sztuk świeżych owoców.
1: I to wszystko do bagażu podręcznego.
2: Tak. Ale jak kupali? Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że tego akurat od owoców celnik pyta. No i co wy tam macie? Jak to co, granaty?
3: Kama i Wiktor.
1: Jakie mają
4: reklama?
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej.

Tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 9, już po weekendzie. Kolejna gala UFC w Stanach Zjednoczonych przy okazji urodziny.
1: Tak jest, gala tym razem w ogródku. Gdzie? W ogródku Białego Domu.
2: Tak. Kurczę, chciałabym mieć taki ogródek.
0: No daj spokój, wiesz, trawa, koszenie.
2: Powiem ci tak, jak mi stać na taki ogródek, to stać mnie na pana od trawy.
1: Słuchajcie, goście się pojawią, każdy będzie miał prezenty oczywiście, jak to na urodzinach. Pytanie, jakie prezenty przywieźć z Polski? Okazuje się, że chyba w końcu jest ten jeden, najlepszy.
0: Prezent,
1: wybrany? Który nakrywa wszystkie inne prezenty.
0: No, spróbujmy.
3: Ja osobiście prezydentowi Trumpowi dałbym na urodziny Trumpki.
0: Mamy go! To jest dobre! Nasze, kreatywne, ciekawe, wszystko super!
1: To jeszcze amerykańska zagadka.
4: Ja mam takiego sucharka. Skoro najlepsze na świecie są USA, to po co wymyślono USB?
2: Radio S. Kocham naszych słuchaczy.
0: Ja też, ja coraz bardziej. Ja nie wiem, gdzie ja tą miłość jeszcze dalej pomieszczę.
1: We love you, people!

0: Radio SK.
1: Kocham naszych słuchaczy.
2: Ja też, ja coraz bardziej. Ja nie wiem, gdzie ja tą miłość jeszcze dalej pomieszczę. We love you, people!

0: To już.
1: Rafał, chrząknij, Rafał.
2: Od razu pociągnięcie. Słuchajcie, Rafał Adamczak wpakował się do studia. On za momencik przejmuje stery, komputery i mikrofony i będzie się wami opiekował przez najbliższe kilka godzin.
3: Tak będzie, ale słuchajcie, to jest w ogóle dziwne, nie? Z tym mundialem, że się budzimy rano i już jest po meczu.
4: Czesi dzisiaj mieli najgorzej, bo budzą się i po meczu i przegrali.
5: No jeszcze tak liznęliśmy drugą połowę, jak przyszliśmy do radia dzisiaj z samego rana.
4: A propos meczów, jutro będzie fajny mecz w Łodzi. Gortat Team, NATO Team, Air Force. Będzie pięknie, naprawdę wspaniale.
5: A dzisiaj o normalnej porze żużel jedzie.
4: Dzisiaj żużel jedzie. Rafał Adamczak
2: jedzie. Ile bramek w tych gortatach i w tych żużlach strzelą?
5: Wszystkie.
6: Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
8: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
7: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
8: Aha, a co, można wygrać?
7: No wiem, co do wygrania jest.
8: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
7: Dokładnie, ale będzie się...
9: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
7: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
10: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
20: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
20: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
21: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
22: Od czwartku nowa,

0: oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
11: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
12: W Elblągu przedpołudnie zapowiada się deszczowo, ale przyjemnie, z temperaturą około 16 kresek. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby. Po południu słońce przejmie inicjatywę nad chmurami, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Idealne warunki na relaks w mieście.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
11: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Policjanci od wczoraj działają na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Reporter SK Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
14: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
13: A sprawę opisujemy też na sk.pl. Za kilkadziesiąt minut za to wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Trzy polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się najpierw nad Gdańskiem, potem nad Warszawą oraz nad Krakowem.
15: Samoloty będą pilotowane przez naszych żołnierzy.
13: Podkreśla Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Przelot zacznie się nad Gdańskiem około 9.45. Myśliwce pojawią się nad Westerplatte, po 10.00 będą nad Warszawą. A koszykarska reprezentacja Polski po raz pierwszy zagra w Tauro na arenie Kraków. 6 lipca Koszkadra zagra w niej z Holandią, a będzie to ważne spotkanie kończące pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata. Mecz będzie mogło obejrzeć 15 tysięcy kibiców.
16: SK Elbląg News.
17: Maciek Marcinowicz, droga Elbląga do metropolii pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator Jerzy Wcisła.
18: Najważniejsze jest to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego.
17: Teraz ustawa o utworzeniu Pomorskiego Związku Metropolitalnego trafi na biurko prezydenta. Zielone przystanki, Aleja Lipowa. To część projektów zgłoszonych do zielonego budżetu Elbląga. To Elblążanie decydują, które będą zrealizowane, a głosowanie tylko do 14 czerwca i odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły na stronach miasta.
19: 3 minuty po godzinie 9, najważniejsze, że piątek i czujemy to doskonale, prawda? Słuchajcie, dzisiaj będę. No i możecie dokończyć to zdanie, a głosówkę wysłać na Messengerze. Czekam, bo jestem ciekaw, co wy dzisiaj będziecie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Są 12 to 12, tak zaczynamy.

0: pewnością teraz wam się przypomniały alternatywne wersje tekstowe tego hitu, które powstawały i krążyły. My z kolegami to... I wiadomo, nie? Lerek Innowator, moja panienka w Radiu SK, to są hity na czasie. 19 po 9. Dzisiaj będę i wy kończycie to zdanie i wpadły głosówki od was. Pierwsza od Moniki.
1: Hej SK, my dzisiaj zaczynamy remont naszego nowego mieszkanka. Heja!
0: To już wiem, że na pewno będą kłótnie po drodze, ale trzymam kciuki, żeby się jak najlepiej i jak najszybciej skończyło bez tych słynnych tekstów. Kto to pani tak? A, wiadomo. Jeszcze Joanna.
2: Dzisiaj dla siebie dobra. Pozdrawiam.
0: O, i wydawałoby się, że niby takie proste, ale jednocześnie trudne, więc trzymamy kciuki. I jeszcze głosówka od Iwony.
3: Hej, dzisiaj będę na pierwszej wizycie u dentysty z moją 4-latką.
0: Oj, to jest wyzwanie chyba na miarę tego pierwszego remontu u Moniki, aczkolwiek potem na finał dnia. Iwona, bardzo proszę, bądź też sama dla siebie dobra i zrób coś dla siebie, bo podejrzewam, że ta wizyta może cię trochę zmęczyć.
4: Autopromocja.
5: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
9: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: I po reklamie.
15: Bo

0: Radio SK to są hity na czasie. Dzisiaj na pewno takim interesującym wydarzeniem będzie prezentacja naszych nowych myśliwców F-35. Prezentacja, no bo one się mieszkańcom naszego kraju zaprezentują. Dostaliśmy informację, że w tej chwili kołują do pasa startowego w Łasku około 9.45, czyli w sumie już niebawem, ale około zaprezentują się mieszkańcom Gdańska, potem Warszawa, Kraków, Łódź w takiej kolejności. Taki jest plan. No to trzymam kciuki, jeżeli chcecie je podziwiać, jeżeli chcecie zadzierać głowę do góry i patrzeć w nieba, to jest czasami bardzo fajne, żeby tam u was pogoda była po prostu super, o, bo to jest najważniejsze, inaczej, no, chyba będzie to niewygodnie, jeżeli chodzi o obserwacje, ale wracamy do tego, do tej naszej dzisiejszej myśli. Dzisiaj będę i głosówka od Martyny.
1: Hej SK, dzisiaj będę kolejny dzień leżeć w jacuzzi. Pozdrawiam.
0: Martyna, ale wiesz, że teraz wszyscy ci zazdrościmy i chyba trochę nawet nie pozdrawiamy zza naszych biurek, ale jak już siedzisz w tym jacuzzi, to podkręć sobie trochę tam bąbelki. Jeszcze Marcin?
2: Będę grał w grę.
0: No i klasyk zawsze dobry. I jeszcze Bartek.
3: Witam serdecznie Radio SK. Witam pana redaktora prowadzącego. Dzisiaj będę okrutnie walczył o bilety do kina na He-Man Władcy Wszechświata. I cóż mogę powiedzieć? Na potęgę posępnego czerepu! Mam władzę! Okej, okay, dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Życzę miłego weekendu, pozdrawiam.
0: Bartek, tak się zupełnie przypadkiem składa, że mam tutaj akurat 4 bilety na film Władcy Wszechświata. I one są już teraz twoje! Jest moc, jest energia, można sobie oczywiście to wyczarować, jak się okazuje. Moi drodzy, ale to nie jest ostatnie słowo, bo jeszcze będziemy mieć bilety do kina. Jeszcze was na pewno wyślemy w to przyjemne miejsce. Jeszcze wam weekend zorganizujemy w Radiu SK.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
17: I po reklamie.

0: 6 minut i będzie 10, to jest u nas hity na czasie Kuba i Kuba, stygnie lato i chciałoby się powiedzieć, jakie tam stygnie lato. Lato to się dopiero podgrzewa, rozgrzewa, bo astronomiczne powitamy za 8 dni, licząc od dzisiaj. No i będzie to 21 czerwca o godzinie 10 z minutami, jak dobrze pamiętam, 10.26. O, tak dokładnie. A jeżeli lubicie duet Kuba i Kuba, jakby chcielibyście z chłopakami spotkać się koncertowo, to oni między innymi, podkreślam między innymi, na SK Music, którzy się pojawią i będą do zobaczenia i do usłyszenia w Buczku dokładnie 21 czerwca. Tam z duetem Kuba i Kuba będziecie mogli się spotkać, przybić piona, a przede wszystkim świetnie się z nimi bawić. 5 minut z małym haczykiem, tyle pozostało do godziny 10, a to co się wydarzy po 10 będzie niezwykłe. Wtedy w SC będziemy spełniać marzenia.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak...
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
7: Kopelatko w boju.
8: Ty ducha we mnie masz.
6: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: W Elblągu szykuje się dzień z lekkimi opadami deszczu, ale nie ma co się martwić. Temperatura będzie przyjemna. Przed południem termometry pokażą około 17 kresek, a po południu wzrośnie do 19. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Zbliża się 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niewidzialne dla radarów. Dziś do zobaczenia nad Polską. Samoloty F-35 zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte. A w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Krakowem i Łodzią. To najnowocześniejsze samoloty w polskim lotnictwie, informuje reporter SK Mateusz Gołębiewski.
14: Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10.35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie.

0: Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA.
1: Polska zamówiła 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Kwestia stałych baz wojskowych w USA w Polsce. Między innymi o tym Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem przy okazji ich niedzielnego spotkania. Polski prezydent weźmie udział w urodzinach prezydenta USA.
2: Prezydent Polski będzie jednym, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych. No będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać.
1: Podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przypomnę, atrakcją urodzin Donalda Trumpa będzie gala UFC zorganizowana w Białym Domu. A po dwóch meczach w Meksyku dziś w nocy inauguracja Mundialu w dwóch kolejnych krajach gospodarzy. O 21:00 Kanada w Toronto podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy USA na stadionie w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem.
3: SK Elbląg News.
4: Rafał Maliszewski. Jak relacje z rodzicami wpływają na nasze życie? Odpowiedzi na to pytanie będzie można poszukać podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Kina Wewnętrznego w Elbląskim Światowidzie.
5: Zapraszamy na pokaz filmu Georgi ma się dobrze, a po seansie na warsztat prowadzony przez psycholożkę Karolinę Barańską.
4: Mówi Michał Kania ze Światowida. Akademia w sobotę o 12:00. Po raz 18 w Bibliotece Elbląskiej startują Ogrody Polityki. To 3 dni spotkań z ciekawymi ludźmi, rozmów na ważne tematy i koncertów. Dzisiaj na 18 ogrodów wystąpi Maja Kleszcz. Szczegóły na stronie biblioteki.
6: 2:50 w tej godzinie w Radiu SK będą dziać się wielkie rzeczy, będziemy spełniać marzenia, ale to za moment. Hitów na czasie też brakować nie będzie, takich, które nas w dobry piątkowy nastrój wprowadzą, to wam mogę obiecać. Rozpoczyna Ed Sheeran, później Justin Bieber z Nicki Minaj i Karol G. Taka jest pierwsza trójka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

0: David Guetta, Kid Cudi i Memories. To jest Tęska, to są hity na czasie. W piąteczek 12 czerwca F35 honorowo prezentują się mieszkańcom Polski. Już minęły Warszawę, teraz zmierzają w kierunku Krakowa. Potem jeszcze zaprezentują się nad Łodzią i wrócą do Łasku. Taki jest plan. Wrócą do Łasku, nie do Łask. Proszę tutaj nie nadinterpretować. Słuchajcie, teraz Mundial, czyli gorący temat, który na tapecie od wczoraj bardzo mocno, bo wczoraj mistrzostwa wystartowały. Mecz otwarcia Meksyk-RPA. Oglądaliście, co tam się działo? Padło więcej czerwonych kartek niż goli, bo 2-0, przypomnę, Meksyk wygrał, a kartki czerwone były 3. 2 dla piłkarzy RPA, 1 dla piłkarza z Meksyku. Coś mi się wydaje, że tam w pewnym momencie chodziło o te czerwone kartki i o to, żeby nie dać za wygraną bardziej niż o piłkę, ale dobra, ten mecz już minął, wynik jest jaki jest, czerwone kartki się posypały. Dzisiaj w nocy, a właściwie naszego czasu nad ranem, bo 4. kolejny mecz Mundialu już, czyli Korea Południowa mierzyła się z Czechami albo odwrotnie. Kto się z kim mierzył, to nieważne, ale istotny jest wynik. 2-1 Korea Południowa wygrała. Myślę, że ten weekend dla niektórych to będzie weekend z kolejnymi meczami. Jeżeli jakoś to wydarzenie przeżywacie, w nim uczestniczycie, no to rzeczywiście mamy co oglądać. Ale pamiętajcie, że my w SC mamy swoje mistrzostwa, SK Karniaki Cup. Mało tego, Sławek Peszko jest z nami. Gdybyście chcieli do SK-owej jedenastki dołączyć, no i wziąć udział w specjalnym piłkarskim evencie, który dla was organizujemy na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca, no i zgarnąć tam 10 tysięcy złotych, to bardzo proszę. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Zadanie będzie proste. Zadanie poznacie na antenie SK-owej już w najbliższy poniedziałek, a potrenować możecie też na sk.pl i tam się możecie zgłosić.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: I po reklamie.

0: Tak wam SK. Gramy hity na czasie. Imagine Dragons, Whatever It Takes za nami. 28 minut i będzie godzina 11.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Słuchajcie, dawno nie miałem takiej radości w sobie i takiej dumy i takiego uśmiechu na twarzy przy okazji premiery jakich, no, nie mało w Radiu SK, jak teraz. Teraz będą się działy rzeczy cudne, rzeczy niewyobrażalne, bo będziemy spełniać marzenia, ale zanim zagramy naprawdę fajny kawałek, to słuchajcie, jesteśmy w miejscu niezwykłym, w miejscu, które dzisiaj przepełnione jest uśmiechem, a jest z nami Piotrek Łatwogang, jest z nami Maja Gadowska, znana tutaj w tym numerze będzie jako Majko i nasz człowiek Mati Fuczyło wybrał się do nich. Halo Mati, halo.
2: Faktycznie dziś melduję się z miejsca, w którym obok mnie są dwie gwiazdy muzyki, można powiedzieć. Razem z Piotrkiem, czyli Łatwogangiem, wpadliśmy do szpitala, do Mai, z którą Piotrek nagraliście nowy hit, kawałek z Edem Sheeranem. CV już masz, ale teraz tu chyba półka wyżej, co?
3: Nie no, Sheeran to jest nic przy Mai. Wiesz co to Sheeran? Znasz Sheeranka.
4: Wiecie sobie jego piosenkę.
3: No to weź, ty...
4: A my robimy to Perfect i wasza.
3: O, tego, ale nie, Sheeran był dobry, ale z Mają to był zaszczyt nagrywać.
4: To jest zarąbista piosenka.
2: No i właśnie, gwiazdka, która świeci najjaśniej w tym utworze, czyli Maja. Powiedz mi, to jest piosenka o marzeniach, ale nagrywanie kawałka z Łatwogangiem było stresujące, było trudne, czy w ogóle luzik?
4: Luzik.
2: Luzik.
4: Arbuzik.
2: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
4: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
3: Ja też się super bawiłem.
5: Ja się dobrze bawiłam.
4: Nie, z tymi nagrywkami, wideo.
2: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
4: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
2: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
4: Tak.
2: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC. To co wy na to, żeby zagrać Maja?
4: Tak, bardzo.
2: Jesteś za?
4: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: No dobra, Piotrek, jesteś za?
3: Również za.
2: Słuchajcie, w studiu wy tam. Gramy w takim razie może, co? Maja, ty mówisz 3, 2, 1, a oni grają, dobra?
4: 3, 2, 1.
2: No to gramy.

0: Victoriana, Only Girl in the World w Radiu SK. To są hity na czasie, 20 minut i będzie godzina 11. Wcześniej premierowo Wesce, Łatwe Gang i Michael i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia, spełniamy marzenia. Jak chcecie zobaczyć, co się działo u Mai, gdzie nasz człowiek Mati fuczyło i gdzie Łatwe Gang, czyli Piotrek, również to zaglądajcie na nasze sociale. Na pewno się uśmiechniecie, gwarantuję. Gwarantuję, nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie. A za chwilę muzycznie usłyszycie Zombie Lady, to będzie Damiano Dawid.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
11: Leclerc.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml, 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: To nowość na naszej jaskowej playce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. 4 minuty i będzie godzina 11. Słuchajcie, wczoraj stało się, ktoś trafił szóstkę w totka, prawie 30 milionów złotych. Jak się okazuje, na Chybił trafił i jak się okazuje, w Warszawie. Jak jesteście z Warszawy i ktoś dzisiaj nie przyszedł do pracy, nie wiem, może to są właśnie te znaki.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Hortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
9: Leclerc.
10: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
11: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz, w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.

0: Kostka brukowa? Teraz opłaca się jeszcze bardziej. Kup 60 metrów kwadratowych dowolnej kostki, a impregnat NanoBauer dostaniesz od nas gratis. Solidna nawierzchnia wymaga skutecznej pielęgnacji. Big W Składy Budowlane. Elbląg, Dąbrowskiego i Stawidłowa.
1: Firma Atut zatrudni samodzielnego montera do realizacji projektów przemysłowych, konstrukcyjnych. Szukamy osoby doświadczonej, samodzielnej, znającej rysunek techniczny. Oferujemy stabilną współpracę, terminowe rozliczenia i przyjazną atmosferę. Kontakt telefoniczny 55 643 43 93. Mailowy info@atut-el.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Atut w Elblągu, ulica Dębowa 1A. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
8: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
9: W Elblągu dziś łagodnie, termometry pokażą 18 kresek. Może pojawić się deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieczy.

0: przy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, dlatego zrobi się nieco cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 11, zaczynamy MSK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowoczesne myśliwce nad Polską. Kończy się właśnie przelot samolotów F-35, które dziś oficjalnie dołączają do polskich sił zbrojnych. Maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. A mieszkańcy na chwilę przystawaliby przyjrzeć się myśliwcom.
4: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
5: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jak będą lecieć, że to nasi.
4: Ładnie wyglądało.
3: A teraz w bazie w Łasku ruszają uroczystości z udziałem m.in. prezydenta i szefa MON. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się reporter Eski. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka, patomorfolog, jak twierdzi, miała w ten sposób neutralizować odpady medyczne. A sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców.
6: Nie wierzę, nie wierzę. No szok. Się będę wolała do pracy chodzić.
7: Ja nie wiem, jak tak ludzie mogą robić.
3: Na odkrycia dokonano w trakcie prac ziemnych. Na miejscu nadal pracują śledczy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy. Przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN.
3: A za tydzień mają zniknąć też ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
9: SK Elbląg News.
10: Rafał Maliszewski. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Policja ustrzeliła trzech nietrzeźwych. Kierowca Forda na Fromborskie w Elblągu miał 0,66 promila. Golfa, zatrzymany na pułkownika Dąbka, 0,86. Zwycięzcą został kierujący z Młynar. Wprawdzie wydmuchał 0,66 promila, ale jechał bez prawa jazdy, bo nigdy go nie zdobył.
11: Nawet się nie obejrzeliśmy, a tu proszę już 3 po 11, czyli jednak ten czas dzisiaj może nas trochę zaskakuje, ale to dobrze. Szybciej powitamy weekend. Ostatni wiosenny? No, chyba tak, bo 21 już lato się rozpoczyna astronomicznie. Hymn męskiego grania rozpoczyna tę godzinę nareszcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, a my akurat mamy to szczęście, że z tej pięknej pory, jaką jest wiosna, wchodzimy w tę piękniejszą, jaką jest lato. Chociaż wiadomo, kto którą porę roku uważa za piękniejszą, to już rzecz gustu i może na ten temat nie rozmawiajmy. Jeszcze a propos mundialu. No wybaczcie, ale wydarzenie się rozpoczęło, a to nie małe wydarzenie sportowe, piłkarskie, a nie tylko, bo też takie społeczne, więc warto różne rzeczy zauważać. Widzieliście ilości gadżetów, jakimi obwieszony był sędzia w meczu Meksyk-RPA? Bo to już nie dość, że tam gdzieś tam na gumie od spodenek dyndają przywieszone spreje, że gwizdek pewnie też jest jakiś turboatomowy, to jeszcze mikrofon, jeszcze słuchawka w uchu i jeszcze kamerka na głowie. Oczywiście dla nas kibiców super sprawa, naprawdę. Czasami zobaczyć coś z punktu widzenia sędziego, ale coś mi się wydaje, że niedługo to już sędziowie będą obwieszeni tak jak żołnierze na polu walki ilością różnego rodzaju sprzętu i gadżetów. Nie wiem, może trzeba by się zastanowić nad mocniejszą gumą w spodemkach, bo niedługo może być dość nieprzyjemna niespodzianka, jak to jest guma puści.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz firmę, a brakuje Ci dobrego systemu komputerowego? Wejdź na wyższy poziom z K&M. Postaw na Insert, wiodącego producenta oprogramowania dla firm. System sprzedaży plus magazyn. Oprogramowanie księgowe. Dedykowane oprogramowanie dla biur rachunkowych. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach. www.kim.elblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
6: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł.

0: Pracę?
1: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
0: Ależ barwy, panie Polarze, barwy!
1: Barwy. Haft i na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
2: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
9: I po reklamie.

0: startuje Warsaw Music Festival, ale w środę w ramach tego wydarzenia też się będzie działo, dużo się będzie działo, bo między innymi koncert Black Eyed Peas, ale też na pewno bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighty's, Calvi Remy tego dnia się zaprezentują na scenie tego wydarzenia. Moi drodzy, my jeszcze dzisiaj w gorącej 20. Michu Sobkowski rozda dokładnie takie podwójne zaproszenie, podwójny bilet na koncert Black Eyed Peas, ale to nie wszystko, bo do zgarnięcia jeszcze wyjątkowe Meet and Greet z zespołem, czyli Black Eyed Peas będą na wyciągnięcie ręki, będziecie mogli z nimi się spotkać i właśnie takie spotkanie i podwójny bilet na Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival do zgarnięcia dzisiaj u Micha Sobkowskiego po godzinie 18 w gorącej 20, więc wchodźcie. Sprawdzajcie temat na sk.pl, tam głosujecie na hity w gorącej 20, ale też właśnie możecie się zgłosić i powiedzieć ja chcę. Takie zaproszenie to na sk.pl, tam działajcie. A Bibi Rexha i Faithless in New Religion, ten numer zagrałam już za moment w Radiu S.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Znowu lecicie?
14: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleclerc.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Wykorzystaj

Jak komuś energia spadała, to mam nadzieję, że teraz Linkin Park to odwrócili. Burn It Down to jest TSK, to są hity na czasie. 21 minut i będzie piątkowe południe. Jutro w Warszawie na stadionie Legii.

0: Polsa. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: to Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. To są hity na czasie, 4 minuty do godziny 12. Czas i znak, że idą zmiany.
1: Jakie zmiany? Co się stało?
0: A,
1: no
0: że ty
1: ja
0: będziesz,
1: w sensie,
0: no.
1: Okej. Bo ja się tak na tych papuszkach falistych skupiłem, że chciałbym takie mieć.
0: Za każdym razem, kiedy słucham

0: Maćka Musiałowskiego też, papuszki falistym przykuwają moją uwagę. Jak będziesz miał, ja kiedyś miałem, uważaj, strasznie śmiecą, krzyczą o poranku, jak słońce wschodzi, nie wyśpisz się gwarantowane.
1: To ja przy piesku zostanę.
0: I zostań tu koniecznie ze słuchaczami. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Zapraszamy do salonu Daikin przy ulicy Fabrycznej 22 w Elblągu na dni komfortowego klimatu. Już 12 czerwca odkryj nowoczesne klimatyzatory i pompy ciepła Daikin. Energooszczędne rozwiązania stworzone z myślą o komforcie, zdrowiu i niższych rachunkach. Rozmawiaj z ekspertami, poznaj wyjątkowe promocje i skorzystaj ze specjalnych warunków zakupu wybranych urządzeń. A na miejscu dobra atmosfera i aromatyczna kawa dla odwiedzających. Dni komfortowego klimatu. Salon Daikin w Elblągu, ulica Fabryczna 22. Zapraszamy.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Dziś w Elblągu czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 19 kresek. Możliwe są przelotne opady, ale nie martwcie się, bo wieczorem chmury się przerzedzą i zrobi się przyjemniej. Wiatr będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w planach na resztę dnia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam. Husarze wchodzą do służby w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Trwa ceremonia przyjęcia.

0: polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich husarzy.
1: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. 57-latka zatrzymana w Zamościu to patomorfolog, która może być zamieszana w sprawę znalezienia martwych płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kobieta to była właścicielka działki, na której dokonano makabrycznego odkrycia. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio SK. Prokuratura będzie też teraz prowadziła sprawę w kierunku zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Wkrótce kobieta ma zostać przesłuchana w charakterze podejrzanej. O sprawie piszemy więcej na sk.pl. Poważny wypadek na trasie Stalowa Wola-Jamnica dochował ambulans na sygnale. Dwie osoby trafiły do szpitala, pojazdem jechało trzech ratowników medycznych. Pas w kierunku Tarnobrzega jest teraz zablokowany.
2: SK Elbląg News.
3: Rafał Maliszewski. Sobota to ostatni dzień zapisów na Powerfest. Zawody 20 czerwca w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i Mistrzostwa Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, a na finał dyskoteka.
4: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
3: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. 235 tysięcy złotych stracił 76-latek z Braniewa. Oszuści namówili go do założenia konta na Rewolucie, a w telefonie aplikacji, dzięki której przyjęli nad kontem kontrolę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła elbląska prokuratura.
5: 3 po 12, ja myślę, że już można. Z Eską to na pewno można. Zaczynamy weekend już teraz. Weekend z Eską startuje właśnie teraz. Na dobry początek weekendu gramy hity na czasie. I na dobry początek weekendu my załatwiamy plany na ten weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Project w Radiu SK. Jak słucham tego numeru, to zawsze mi się przypominają szkolne wyjazdy w góry. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że wy też macie dobre wspomnienia z takimi hitami zawsze na czasie w Radiu SK. Ale my teraz żyjemy przyszłością. Weekend przed nami. To jest najpiękniejsza informacja. I na dobry weekend załatwiamy wam wyjście całą ekipą do kina. Mam teraz 4 bilety do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie zgarnąć, łapcie za telefon, nagrywajcie głosówkę na eskowym Messengerze. Na co macie straszną, ale to taką straszną ochotę na myśl o nadchodzącym weekendzie. Może straszną ochotę na to, żeby po prostu chwilę poleżeć i mieć chwilę dla siebie? Albo wręcz przeciwnie, może macie ochotę straszną, żeby na błysk wysprzątać mieszkanie? Słyszałem, że są osoby, które czerpią z tego przyjemność, więc może to ktoś z was. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, na co macie straszną ochotę na myśl o tym weekendzie. Ja czekam na głosówki, a na playliście czeka już Alex Warren.
1: Reklama. Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
3: Leclerc.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99.

0: 99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
3: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AMI Synysy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: Dawid Pociadło w Radiu SK. Gramy hity na czasie i mamy straszną ochotę zrobić wam dobry początek tego weekendu. Mamy bilety do kina i teraz wszyscy mocno trzymamy kciuki za Paulinę, bo przed nią najważniejszy, wymarzony moment, odkąd zaczęła podstawówkę.
1: Ja mam straszną ochotę zrelaksować się w ten weekend. Właśnie za jakieś pół godziny piszę egzamin magisterski. Jestem mega zestresowana i jednocześnie trochę zmęczona tym maratonem nauki.
0: Paula, takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jeszcze tego egzaminu nie zdałaś, a już od nas masz nagrodę. Tak jak w podstawówce się dostawało książki do czerwonego paska,

0: to już teraz masz 4 bilety do kina na straszny film, żebyś mogła odreagować. Trzymamy mocno kciuki. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%.
13: Bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Odpaliliśmy letnią.

0: O, pokochaj niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Piękny głos, piękny numer. Olivia Rodrigo w Radiu SK. A ja was przed chwilą zapytałem, na co macie straszną ochotę na myśl o tym weekendzie. No i Szymon to ma naprawdę dziwne, szalone, nierealne marzenie.
1: Siemka SK, mam straszną ochotę obejrzeć mecz Polaków na mundialu, ale no niestety może za 4 lata. Pozdrawiam gorąco, życzę miłego weekendu.
0: Szymon, nie niestety, tylko na szczęście. Nikt nie, nas nie budzi w środku nocy, żeby mecz oglądać i nikt nam ciśnienia nie podnosi.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Firma Atut zatrudni samodzielnego montera do realizacji projektów przemysłowych, konstrukcyjnych. Szukamy osoby doświadczonej, samodzielnej, znającej rysunek techniczny. Oferujemy stabilną współpracę, terminowe rozliczenia i przyjazną atmosferę. Kontakt telefoniczny 55 643 43 93. Mailowy info@atut-el.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Atut w Elblągu, ulica Dębowa 1A.
2: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
18: W Elblągu popołudnie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 19 kresek. Możliwy jest przelotny deszcz, ale nie ma co się martwić, bo wieczorem chmur będzie na niewiele. Termometry nadal pokażą 19 stopni, więc można liczyć na przyjemny wieczór.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zatrzymanej patomorfolożce grozi nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. Jako pierwsze informowało o tym Radio SK. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, potem na blisko 30 szczątków płodów. Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa, gdzie pracowała, i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
20: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
19: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy

0: Zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad naszym krajem. W bazie w Łasku samoloty przeszły tradycyjny chrzest, a brały w nim udział żona szefa MON Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Borys-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie.
1: Służ wiernie ojczyźnie. Wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa nieco w górę od jutra do

0: Siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa nieco w górę, od jutra do

0: 16 zł i 40 groszy.
1: SK Elbląg News.
2: Rafał Maliszewski. Czy można umrzeć ze strachu? To pytanie pojawia się w Autostradzie, najnowszej książce Agnieszki Pietrzak, elblążanki, autorki popularnych kryminałów.
3: Książka, która trzyma w napięciu, zresztą też do tego zdążyła nas Agnieszka przyzwyczaić.
2: Mówi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej. Zapraszamy na spotkanie z autorką we wtorek, 16 czerwca o godzinie 18 do Biblioteki Elbląskiej. Wodniacy na dzikich plażach. Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę, szczególnie dzikie kąpieliska, i przypominają, że kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko.
4: Ja wiem, że wielu z nas chciałoby mieć czterodniowy tydzień pracy. Słuchajcie, uważam, że mamy wszyscy czterodniowy tydzień pracy, no bo proszę bardzo, jak wygląda praca w piątek? No tak tylko patrzymy na zegarek, idziemy na kawkę, plotkujemy, jakoś dotrwamy. SK Grahity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kelly Clarkson w Radio SK. A dzisiaj, słuchajcie, wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego. Udało się spełnić marzenie małej Mai chorej na raka. Maja Godowska od zawsze marzyła o tym, żeby nagrać wspólny numer z Łatwogangiem. I słuchajcie, to się wydarzyło. Mamy numer, w którym Maja i Łatwogang nawijają tak. Spełniamy marzenia, trzeba to zagrać w SC i my to zrobiliśmy. Zagraliśmy numer Wszystkie Marzenia na antenie Radia SK. Polecam wam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo odwiedziliśmy Maję w szpitalu razem z Łatwogangiem. Maja jest przesłodka, mega pozytywna i przede wszystkim uśmiechnięta. Numer od Łatwoganga i Majko bez problemu znajdziecie w internecie, a cały dochód z tego kawałka trafi na konto podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: Idź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły.

0: domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV

0: Dani w Radiu SK. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, już za 22.14, a dla kogoś ten weekend zaczyna się na bogato. Słuchajcie, ta osoba w poniedziałek na 100% do pracy nie przyjdzie. Wczoraj wpadła szóstka w totka. Ktoś wygrał 30 milionów złotych. Nie wiemy, co to jest za osoba, ale jedno jest pewne. Ten ktoś na pewno już w życiu nie wypowie takich słów. A potrzebna ci taka sukienka? Za droga. Za drogi ten hotel, weź tańszy. I na pewno nie będzie przeliczać euro na złotówki na wakacjach za granicą.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Ta dziewczyna już jutro zagra na ceremonii otwarcia mundialu. Katy Perry w Radiu SK. Za nami już pierwsza ceremonia w Meksyku, dzisiaj w Kanadzie, a jutro o 3 nad ranem w Los Angeles w USA i właśnie wtedy Katy Perry zagra. Ale komu by się chciało wstawać o 3 nad ranem w sobotę? Po co nam mundial w USA? Mamy mundial w domu. Z SK-ą też możecie poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup i jest z nami legenda polskiej piłki Sławek Peszko, który, uwaga, już od poniedziałku będzie miał dla was zagadki, a do wygrania będzie udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Do tego dokładamy nocleg, 1000 zł kieszonkowego i nagrodę główną 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500

0: Rycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500

0: szczegółach i na castorama.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Elblągu zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie. Temperatura wzrośnie do 20 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wieczorem słupki rtęci nieco opadną, wskazując 19 stopni. Powietrze będzie czyste, więc można spokojnie cieszyć się świeżym oddechem.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował Rafał Różycki. Powiedz, jak wyglądała ta uroczystość?
8: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
9: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
8: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
7: A na razie do Polski trafiły 3 husarze. Wypadek w przedszkolu w Bartoszycach w Kujawsko-Mazurskiem. 5-latka w szpitalu. Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności poparzenia dziewczynki.
10: Doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku.
7: Mówi Piotr Drost z tamtejszej policji. Mundurowi badają, kto opiekował się dzieckiem w chwili zdarzenia. Zakaz korzystania z parasoli na jednej z najpopularniejszych plaż Sardynii to dla osób od 10 do 65 roku życia. Chodzi o względy bezpieczeństwa w nagłych wypadkach. To po sytuacji z ubiegłego roku, gdy dziesiątki plażowiczów musiało zostać ewakuowanych łodziami po pożarze w okolicy. Zakaz nie będzie jednak dotyczył rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów.
11: SK Elbląg News.
12: Rafał Maliszewski. Co trzeci nielegalnie. Od początku roku Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna sprawdziła zatrudnienie ponad 1400 cudzoziemców. 460 pracowało niezgodnie z przepisami.
13: Zatrudniali pracowników bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu.
12: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Większość stanowią Kolumbijczycy z branży produkcyjnej i budowlanej. Watch Dogs, czyli prawa człowieka w filmie. W Galerii L rusza dzisiaj objazdowy festiwal filmowy organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.
14: Mam nadzieję, że w ten piątek jesteście jak F-35, niezauważalni dla radarów szefa. Że już szef na przykład do domu poszedł. Jeśli jesteście zapracowani tak jak Martyna, to my gramy hity na czasie.
15: Właśnie kończę malować kuchnię i idę na noc do pracy.
14: Słyszycie tę radość w głosie? Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bo Martyna wie, że jak pójdzie do pracy, to druga połówka ani dzieci nie będą mieli żadnych próśb. W pracy to przynajmniej można odpocząć, prawda?

0: Jazzy. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, a wy już jesteście myślami na weekendzie, nie w pracy, tylko tak w sobotę, w czasie odpoczynku. Zapytałem was wcześniej, na co macie straszną ochotę, Ola?
1: Mam straszną ochotę skosić w końcu trawnik, po tym jak w końcu troszkę popadało, i móc sobie wziąć leżak i położyć się na tej nowo skoszonej zielonej trawce.
0: To ja w imieniu twoich domowników strasznie mocno trzymam kciuki, żeby ta ochota nie minęła. Ale Ola, jakbyś jeszcze z rozpędu na przykład dom odkurzyła, to wiesz, jaka wtedy byłaby satysfakcja z leżenia na trawce?
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości...
5: Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości...

0: duńska wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99.

0: przy tym numerze świat zwalnia. I właśnie tak powinno być w piątkowe popołudnie. Armin van Buuren w Radiu SK, a już za tydzień w sobotę wy będziecie nucić właśnie tak pod samą sceną. No właśnie. Armin van Buuren 20 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu i wy tam możecie być z Radiem SK, a już wcześniej, bo dzisiaj wieczorem Armin van Buuren pojawi się na antenie Radia SK. O godzinie 20 startuje nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw lecą najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a po 22 scenę, czyli nasze studio, naszą konsoletę przejmuje Armin van Buuren i specjalnie dla was miksuje. Jeśli chcecie już teraz tego miksu posłuchać, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony i specjalne radio SK Live Remix.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, karniakika.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowe

0: Wczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca!
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: I po reklamie.

0: jest chyba ścieżka dźwiękowa piątkowego popołudnia. Tak się właśnie zaczyna weekend z Radiem SK. Nowość od Ale Farbena. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał Hanczak w studiu.
1: Ja też się zacząłem w SC, można powiedzieć.
0: Nie dopytuję, ale co w tym studiu się działo.
1: Ale to dawno temu.
0: Ja wam muszę zdradzić, że Michał Hanczak dzisiaj zostanie napadnięty przez raz, dwa, trzy, cztery influencerki.
1: Ja się tego bardzo boję, chociaż z drugiej strony jestem podjarany, bo wiem, że niektórzy mi będą zazdrościć, że ja i cztery fajne dziewczyny.
0: Po 17 w Radiu SK cztery influencerki i jeden Michał Hanczak. Co to oznacza? Ja się boję dopytywać. Po prostu zostańcie z nami, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. No i co? Wrzucamy na luz w Radiu SK.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Szesnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
17: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
18: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to

0: Comedian Sleeping and Living.
1: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk. To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
8: W Elblągu po południu czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 19 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Opady nie są przewidywane, dlatego warto skorzystać z tej pogody.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami Mateusz Chłystun, powiedz, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania.
10: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA.
9: A więcej o tej sprawie przeczytacie na sk.pl. Jesteście zawsze na miejscu. Premier dziękuję funkcjonariuszom SOP. Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa zapowiedział wzmacnianie formacji przez nowoczesny sprzęt, a to odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie, to wszystko zobaczycie podczas warszawskich targów obronnych, a pierwszy dzień dla osób z branży.
11: Drugi dzień jest bardziej poświęcony obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już za tydzień, w piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
12: SK Elbląg News.
13: Krzysiek Jaworski. Zielony przystanek, nowe nasadzenia, ogród deszczowy, a może aleja lipowa. Wybór należy do Was. Ruszyło głosowanie w zielonym budżecie Elbląga.
14: Nie ma zielonego budżetu bez mieszkańców Elbląga. To oni składają wnioski i finalnie wybierają, które będą wykonywane.
13: Mówi elbląska radna Karolina Ślus. Głosowanie trwa do niedzieli. Szczegóły w sieci. A w niedzielę odbędzie się w Elblągu bieg piekarczyka. Kierowców czekają spore utrudnienia w centrum miasta. Start i meta biegu na Teatralnej przy placu Jagiellończyka w Elblągu.
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
17: Rzuć na luz!
18: W Radiu SK!
19: Weekend zaczyna się w Radiu SK, no i weekend zaczyna się z SK. Mam nadzieję, że powoli w ten weekendowy tryb będziecie wchodzić. A ja wam będę dobrze grał, dobrą mam ścieżkę dźwiękową na początek tego weekendu. Wait So Long, Swedish House Mafia na początek, potem Dawid Podsiadło, Coldplay i Bausa. Tu Michał Hanczak. Dzień dobry!

0: Piątkowe popołudnie nabiera rozpędu. Przy tym hicie idealnie. Magnetic to Bausa na antenie Radia SK. Za chwilę jeszcze podbiję nieco temperaturę, bo zagram wam hit pod tytułem Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie mamy weekend, powoli w niego wchodzimy. I w sumie to nie ma na co czekać. Od razu bierzemy się za planowanie tego weekendu, a konkretnie będę was zachęcał do tego, żebyście opowiedzieli o planach na ten weekend, ale rapując albo melorecytując, jak kto woli. To jest naprawdę prosta sprawa. Zwykle w piątkowe popołudnia robimy to z Kasią Węsierską. Dziś jestem solo, więc ja zacznę trochę nieśmiało, ale mam nadzieję, że wy za chwilę dołączycie. Ja wam pokażę, jak to się robi, a potem wy tworzycie swój krótki rap na temat planów na ten weekend. Nawet jeżeli są najbardziej prozaiczne to plany, to wyrapujcie je jako głosówkę na Messengerze Radia SK, a cappella bez podkładu, a ja potem to ładnie montuję z podkładem i puszczamy w świat. No dobra, no to w takim razie podkład, który wszystko zniesie, nawet moje rapsy, to ja zaczynam. Że weekend będzie imprezowy, ktoś powie, chodź w miasto, będę gotowy. No czasami człowiek tak ma, że go nosi i coś czuję, że w ten weekend będzie mnie nosiło. No i to jest mój raps i plan na ten weekend. Jestem bardzo ciekawy, jak brzmią wasze. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Na was czekają eskowe gadżety.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii.

0: zabawki przyjmują S-kową antenę.
1: Wszyscy tutaj to zabawki.
2: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
0: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV

0: niezależnie od tego, jaka pogoda jest teraz u was za oknem, to ten hit jednak daje dużo słońca w głośnikach. Daria i Tako, Supro na antenie Radia SK. 15.31, czas na was, czas na wasze rapsy na temat planów weekendowych. Dzisiaj mamy męską drużynę, tak się złożyło. Ostatnio chyba były same dziewczyny, dzisiaj w takim razie panowie byli bardziej odważni, więc bardzo proszę, zaczynamy. Na dobry początek o swoich planach na weekend będzie rapował Damian.
1: Ja w tą niedzielę mam córki chrzciny, zjadą się te dwie rodziny.
0: Pięknie, pewnie będą debolaje. No dobrze, to w takim razie jeszcze Piotrek o swoich planach.
2: Ja zarąbiste mam plany na weekend: kosić trawę, umyć brykę. Potem jeszcze się rozerwę, z żoną po markecie przejdę.
0: O, proszę bardzo, to chyba pierwszy facet, dla którego spacer z żoną po centrum handlowym jest formą rozrywki i relaksu. Ale bryki może nie myj, bo inaczej będzie padać.

0: Hip, hip, hura, zaczynamy weekend. To Stanach na antenie Radia SK, 22 minuty do 16. Bardzo ładnie rapowaliście przed chwilą i jeszcze tutaj dostaję od was rapsy na Messengerze Radia SK. Ale no wybaczcie, dzisiaj jednak, jeśli chodzi o rapsy, to zwycięża zdecydowanie ten kawałek.
1: Wszystkie marzenia, nie chcesz z nami, no to dzwoń do pokera. Co moja wymarzy, jak będzie chciała, to skradnę.
0: To nowość od Łatwo Gęga i Majko, czyli Maj Gadowskiej, no i też od Fundacji Cancer Fighters, no bo właśnie to jest kolejny charytatywny kawałek, który pojawił się w sieci. I oczywiście, że premierę miał już na antenie Radia SK, obiecuję wam, że jeszcze dzisiaj

0: weekend na pewno ten numer w całości na naszej antenie usłyszycie. Kiedy posłuchacie, pomyślcie ciepło o Mai i o wszystkich, którzy walczą z tym paskudstwem, jakim jest rak. Nie damy się i wy się nie dajcie. Zaglądajcie też do mediów społecznościowych na sk.pl. Tam naprawdę spore zamieszanie wokół tego utworu. No i takie pozytywne zamieszanie to jest dobre zamieszanie.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.

0: Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio Escal, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
1: Escalide Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej Escowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: No, tego.
11: A może...
12: Także tak.
13: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a mi chyba coś ostygł Messenger. Działa wam też Messenger? Nie wiem, czy nie ma jakiejś awarii, bo rzeczywiście nic nie mogę wysłać, nic nie mogę dostać. W sumie z drugiej strony to może i dobra wiadomość. Jeżeli słuchają nas jacyś szefowie, to chciałem powiedzieć, że nie mamy Messengera, nie działają nam maile służbowe, nie działa nam w ogóle telefon. Także drodzy szefowie, już dzisiaj do nas nie próbujcie nawet pisać, że mamy jeszcze coś dzisiaj przed weekendem zrobić. Za chwilę 16.
1: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Zapraszamy do salonu Daikin przy ulicy Fabrycznej 22 w Elblągu na dni komfortowe klimatu. Już 12 czerwca odkryj nowoczesne klimatyzatory i pompy ciepła Daikin. Energooszczędne rozwiązania stworzone z myślą o komforcie, zdrowiu i niższych rachunkach. Porozmawiaj z ekspertami, poznaj wyjątkowe promocje i skorzystaj ze specjalnych warunków zakupu wybranych urządzeń. A na miejscu dobra atmosfera i aromatyczna kawa dla odwiedzających. Dni komfortowego klimatu. Salon Daikin w Elblągu, ulica Fabryczna 22. Zapraszamy.
10: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie ACOC od 0,5%, ochrona Procare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
11: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10%

0: zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: W Elblągu czeka nas przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 19 kresek. Choć ciepło, warto mieć przy sobie parasol, bo synoptycy przewidują delikatny, przelotny deszcz. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki. Około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. To nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Ze szczegółami Mateusz Chłystun, powiedz, co wiadomo o historii tej działki.
7: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
6: Kobieta niedawno działkę sprzedała, a lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i zakopywania odpadów medycznych. A więcej o sprawie piszemy na sk.pl. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
8: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
6: Mówił minister obrony, a w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych i MGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silny opad deszczu i wiatr do 65 km na godzinę.
9: SK Elbląg News.
10: Krzysiek Jaworski. Budowa drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga w toku. Pierwsze, na początek mniejsze statki mają wpłynąć do portu w Elblągu wiosną.
11: Kończone są prace na odcinku rzeki, który jest już umocniony. Kolejny etap, odcinek 2,5 km i ostatni etap 900 metrów do mostu Unii Europejskiej.
10: Mówi Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu w Elblągu. Wszystkie prace czerpalne i modernizacyjne powinny być gotowe do roku 2028. Rusza sezon letni w parku wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć, rzuć, rzuć, rzuć!
12: Rzuć na luz!
13: Radio SK!
14: Wspomniałem przed 16, że Messenger mi nie działa. Dostaję od was mnóstwo starych, dobrych SMS-ów, że was też wylogowało. To jest znak, słuchajcie, żeby wylogować się i zacząć weekend. Dobrze, że radio działa i możemy ten weekend zacząć razem. 3 minuty po 16, tu

0: hitem o Maji Chwalińskiej, Maja Hi, Maja Hu, Dragostadin Tej, Ozon, wchodzimy w weekend w Radiu SK. 14 minut po godzinie 16, za chwilę SK in the Sun, kogoś z was wyślę na rozpoczęcie lata do Santago. Kto był na SK.pl, niech będzie czujny, bo będę dzwonił w tej sprawie. Ale wcześniej, no właśnie, awaria wszystkiego. Messengera, Facebooka, Instagram też podobno słabo działa. No i w sumie to nawet nie możecie głosówki mi nagrać, dlatego od tego jest stary, dobry telefon. I ja teraz sobie do kogoś z was, proszę bardzo, zadzwonię. Ja sobie tutaj znajdę, ja mam namiary na naszych słuchaczy. Zobaczymy, co się dzieje u was. Uwaga, u kogoś z was zadzwoni teraz telefon. Proszę ładnie odebrać, bo to będzie na żywo na antenie. Zobaczymy, czy ktoś odbiera nieznajome numery swoją drogą. To nie fotowoltaika, to ja. Dzień dobry, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. Do kogo się dodzwoniłem? Czy to słuchacz? Ojej, ojej, chyba się dodzwoniłem jednak na lotnisko i jestem w samolocie jakimś. To nie, to ja zadzwonię jeszcze pod jakiś inny może numer. O, to może tutaj zadzwonię. Ja, słuchajcie, w ogóle uwielbiam dzwonić po ludziach. Mam dużo żetonów, to jeszcze mogę podzwonić trochę. Może tu ktoś odbierze telefon. Ludzie boją się odbierać telefony teraz, słuchajcie. Zresztą Maja Chwalińska też ostatnio o tym mówiła, że ona tylko od mamy, taty i trenera odbiera. To ja się nie dziwię w sumie, że wyjdziecie tym przykładem. Halo? No właśnie, o. No i tutaj też ktoś się próbuje... No tak, próbuje się mnie pozbyć. No dobra, no to nie pogadam sobie. Ale za chwilę może ktoś odbierze w ramach SK in the Sun i wtedy zgarnie ode mnie nagrodę. Radio SK. Bo jak nie wiecie, to warto odbierać telefony od Eski.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz.

0: szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
1: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska 2, myślnik 4. Zapraszamy!
1: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 16.30 to jest dobra godzina w piątek, żeby powiedzieć szefowi swojej pracy see you again w poniedziałek. Wiz Khalifa, Charlie Puth na antenie Eski.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ja już wiem, że Radek po pracy właśnie wraca do domu i go zatrzymałem na chwilę. Cześć Radek, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Odliczamy do wakacji, odliczamy do lata. Jest taki jeden symbol lata, dla ciebie zwłaszcza, który rzeczywiście się kojarzy z tym wakacyjnym czasem, a tym symbolem jest albo są...
2: Klapki.
0: I to nie, że klapki na oczy i że nie widzimy po prostu pracy, udajemy, że jej nie ma, tylko te klapki na stopy. I co, jak przychodzi ten ciepły czas, to ty rzeczywiście wszędzie w klapkach?
2: Wszędzie w klapkach, a bardzo często te klapki też mi się psują i tak co chwilę muszę je też kupować i to tak.
0: Ale czekaj,
2: na okrągło cały czas klapki
0: mnie prześladują. Klasyczne klapki, czy takie klapki japonki bardziej?
2: Klasyczne, ja okay. Wolę klasyczne.
0: Dobrze. Słuchaj, bylebyś tylko na przykład, nie wiem, na trzy korony albo na Giewont nie chciał w klapkach latem wchodzić, to oto cię proszę, poza tym możesz chodzić ile chcesz. Na przykład w miejscu, do którego chcemy cię wysłać jako Radio SK, na imprezę SK in the Sun, czyli do Parku Wodnego Santago. Na rozpoczęcie lata właśnie tam cię wysyłamy teraz i całą twoją ekipę. To 20 czerwca, przyszłą sobotę.
2: Fantastycznie, dziękuję bardzo.
0: Ale nie dość, że tam będziesz mógł ze swoją ekipą się bawić, to jeszcze fundujemy nocleg, no i oczywiście jeszcze 500 kieszonkowego.
2: Nie kupię.
0: Bardzo proszę. Na miejscu koncert Messai będzie spotkanie z naszą ekipą, bo Kama i Michu będą to wszystko prowadzić, będą też mieli dla was sporo gadżetów. Nawet jeżeli nie udało wam się wygrać, to koniecznie w przyszłą sobotę tam wpadajcie, a tymczasem Radku, wszystkiego dobrego, udanego tego weekendu, no bo następny to na pewno będzie udany.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Katy Perry na antenie Radia SK będzie też przed meczem w Stanach Zjednoczonych śpiewać, bo w sumie to każde mundialowe państwo ma swoje otwarcie, tak wyszło jakoś. 16.38, my otwieramy weekend, cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, Michał Hanczak z tej strony, a u nas też akcja mundialowa. Polaków na mundialu nie ma, ale za to Polacy mogą się pojawić na PGE Narodowym i wcale nie muszą umieć grać w piłkę tak naprawdę, bo to się tyczy wszystkich was, jak tylko będziecie mieli ochotę, to możecie stworzyć razem ze Sławomirem Peszko naszą radiową drużynę, która 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie no, zagra mecz o 10 tysięcy złotych, ale po drodze też będą różne nagrody i różne zadania. Już od poniedziałku zaczynamy. Zaglądajcie na sk.pl, bo tam już pierwsze szczegóły tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup, znajdziecie. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
14: Firma Atut zatrudni samodzielnego montera do realizacji projektów przemysłowych konstrukcyjnych. Szukamy osoby doświadczonej, samodzielnej, znającej rysunek techniczny. Oferujemy stabilną współpracę, terminowe rozliczenia i przyjazną atmosferę. Kontakt telefoniczny 55 643 43 93. Mailowy info@atut-el.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Atut w Elblągu, ulica Dębowa 1A.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na

0: rower ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: I po reklamie.
2: SK. SK.
0: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesce, no więc czas na jakąś nowość. David Guetta i Alok między innymi stoją za tym kawałkiem Run Run River. Wam zagrałem przed godziną 17 wesce. Po 17 też coś nowego się znajdzie. W dodatku za chwilę w studiu pojawią się cztery dziewczyny, które stoją za kolejną nowością. Prawdziwy girls band, można powiedzieć. Więc ja muszę iść przeczesać włos, ale za moment wracam. A i podobno już Messenger działa bez zarzutu, ale może nie mówmy naszym szefom, bo jeszcze im się przypomni, że mają nam coś napisać i czegoś od nas chcą.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płaci.

0: RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kostka brukowa? Teraz opłaca się jeszcze bardziej. Kup 60 metrów kwadratowych dowolnej kostki, a impregnat NanoBauer dostaniesz od nas gratis. Solidna nawierzchnia wymaga skutecznej pielęgnacji. Big W Składy Budowlane. Elbląg, Dąbrowskiego i Stawidłowa.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
4: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml. A teraz 14,99.
7: Leclerc.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
18: Wieczorem w Elblągu temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Możliwe są przelotne opady, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
20: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
21: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
22: Super!
23: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
20: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
24: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.

0: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
1: Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jest zarzut dla 52-latka po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. Mężczyzna twierdzi, że nic nie pamięta. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o areszt. Obecnie kierowca wciąż jest w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wielka awaria Facebooka. Problemy są także z Messengerem i Instagramem. Chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników.
2: SK Elbląg News.
3: Krzysiek Jaworski. Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 454 lata temu, 14 czerwca w 1572, zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej.
4: Za czasów Zygmunta Augusta zaczęto budowę pierwszego królewskiego statku wojennego,
3: mówi elbląski historyk dr Tomasz Liniecki. Okręt nigdy nie został ukończony. Trwa nabór do 5. edycji festiwalu Rozśpiewany Frombork. Zgłoszenia do 15 czerwca. Festiwalowe prezentacje 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie.
5: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W Radiu ESK.
7: Pewnie, że wrzucimy na luz i to będę wrzucał w całkiem miłym towarzystwie za chwilę. Rozmiar obowiązujący teraz w weekend to oversize, chociaż na co dzień u nas SK. A Kasia Męsierska zawsze mówi o tej porze, że to międzynarodowa godzina szczęścia, więc niech tak będzie. 2 minuty po 17:00. Hanczak, zaczynamy weekend.

0: No to piątek już wjechał, słuchajcie, na grubo, dziewczyny, tak was postanowiłem przywitać. Calvin i Remy Explosion na waszą cześć. Słuchajcie, dzisiaj jestem ja jeden wśród dziewcząt tutaj, powiedziałbym błogosławiony, ale to może nadużycie, ale na pewno bardzo szczęśliwy. Fausti, Lexi Chaplin, Nasia Marcinik, Julia Sanczenko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiecie co?
2: Jak
0: bardzo ładnie, macie wyćwiczone. To trochę, powiem wam, jest też mój debiut z tyloma mikrofonami włączonymi naraz. Jeszcze w naszym nowym studiu aż tylu gości nie mieliśmy, żebym wszystkie mikrofony musiał włączyć i moje palce tego nie do końca ogarniają jeszcze.
3: Dajemy radę.
0: Co to jest w ogóle za historia, że wy razem i co się kryje pod hasłem Hoodie Oversize?
3: Kto zaczyna?
2: No to jest taka historia muzyczna, tylko właśnie w takiej formie, powiedzmy, trochę influencerskiej, trochę bardziej muzycznej. No i co tworzymy? Po prostu coś bardzo fajnego.
3: Nasze połączenie jest nietypowe, może być też zaskakujące dla wielu, ale myślę, że właśnie przez to, że każda z nas jest inna, to właśnie jest takie boom. I tutaj po prostu szapoba dla kogoś, kto nas połączył i stwierdził, że będziemy fajnie razem brzmieć, bo to też jest duże wyzwanie.
0: Za chwilę sobie posłuchamy waszego pierwszego wspólnego kawałka. A co się kryje pod hasłem Playground? Bo ono jest nierozerwalnie złączone z tą piosenką i z waszą dzisiejszą wizytą też. Czy tu, czy w ogóle w różnych miejscach w mieście?
4: Myślę, że takie trochę może wewnętrzne dziecko, które jest ciągle gdzieś w nas. No bo playground, plac zabaw.
5: Tak, dokładnie.
4: Tak mi się po prostu wydaje. No bo jesteśmy już dorosłe, ale gdzieś tam te kolory dalej są w naszym życiu. Też zapraszamy na właśnie nasz teledysk, bo jest on kolorowy, daje totalnie vibe wakacji. Bubble tea, przyjaciółki, jakiś romans taki wakacyjny.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem. Jest bardzo kolorowo w tym teledysku. Szanowny. Ale to też nie jest koniec, no bo jeden singiel to jest początek, a playground to też jest nazwa imprezy, festiwalu?
3: Festiwalu, takiego projektu. Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
0: Okej, okay, czyli można powiedzieć, że Hoodie Oversize to jest troszeczkę taki hymn.
3: Tak.
0: Dobra, i potem będzie festiwal. Już zresztą chyba pojawiło się ogłoszenie, że on się wydarzy na przełomie sierpnia, września w różnych miastach. Mm-hmm. Nawet mam ściągę, to ja podpowiem. Kraków, Chorzów, Gdańsk, Warszawa.
3: Tak jest,
4: dokładnie.
0: I co tam się będzie działo?
3: No, właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Dobra, no to tu stawiamy na razie, no może przecinek, bo za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, no i oczywiście posłuchamy sobie też waszego singla, czyli Hoodie Oversize. Zostańcie z Eską.
6: Radio SK. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy?

0: Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: I po reklamie.

0: Rzucamy na luz w Radiu SK, zaczynamy razem weekend, a ja dzisiaj w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Zaczynają się wszyscy!
0: Fausti, Lekcji, Asia Marcinik i Julia Sanczenko. Jeszcze raz was witam, dziewczyny.
2: Cześć, cześć!
0: Za chwilę premiera waszego kawałka Hoodie Oversize, ale oczywiście ja nie byłbym sobą i nie mógłbym was wypuścić bez jakiejś zabawy. W końcu mamy też weekend już praktycznie, więc trzeba trochę wyluzować. Słuchajcie, mam dla was taką grę teraz. Okay. I ta, która wygra, będzie mogła zapowiedzieć w nagrodę piosenkę.
2: Dobra.
0: Starajcie się. Zadam wam jedno pytanie i po kolei będziecie podawały po jednej odpowiedzi. Ta, która się zawaha albo gdzieś się zgubi, odpada. Dobra?
2: Oh, wow.
0: Same się ustawiłyście przy mikrofonach, lekcja jest pierwsza.
2: Ale nie matematyczne.
0: Pytanie będzie takie trochę, wasz singiel wakacyjny już trochę, więc niech będzie, co zawsze zabieramy ze sobą do walizki na wakacje?
2: Krem SPF.
0: Dobra, teraz twoja kolej.
2: A to samo pytanie.
0: Tak, cały czas to samo.
2: Dobra, szczotkę do włosów.
0: Dobra.
2: Kapelusz.
0: Dobra.
2: Bieliznę.
0: Dobrze, lecimy, druga runda. Szybciej,
2: bo alkohol.
0: Okej, jak jesteśmy dorośli, to czasami zabieramy. No, lecimy dalej.
2: Strój kąpielowy.
0: Dobra.
2: Szampon do włosów.
0: Dobra.
2: Nowe ubrania.
0: Dalej.
2: Suchy szampon.
0: Dalej.
2: Balsam do ciała. Okulary przeciwsłoneczne.
0: Dobre są, dobre.
2: Zmywacz do makijażu.
0: Okej, ja nie biorę zmywacza do makijażu, ale dobrze, okej. Lexi?
2: Czasami szampon jak...
0: No, był szampon! Odpadasz!
2: O, no. Parasol przeciwsłoneczny.
0: Dobra.
2: Ręcznik plażowy.
0: Dobra.
2: Skarpetki.
0: Dobra.
2: Klapki.
0: Dobra.
2: Majtki.
0: Była bielizna. Fausti, odpadasz.
2: O, Julka, dawaj.
3: Oj.
2: Teraz ja czy ty?
0: No.
2: Duch, ładowarka.
0: Dobrze.
2: Błyszczyk.
0: Dobrze. Ale macie nadbagaż.
2: Ten chusta na włosy.
0: No, super.
2: Spodenki krótkie.
0: Okej.
2: Topiki.
0: Ale dziewczyny się biją po prostu tu o wygraną.
2: Chusta na głowę,
0: Była chusta.
2: Była?
0: Była!
2: Nigdy nie wygrałam w żadnej grze. To twój dzień.
0: Ale powiem wam, dziewczyny, że naprawdę musicie mieć duże walizki na te wakacje, bo tyle tych rzeczy tam żeście nabrały. Lekcja ma najcięższą, wiadomo dlaczego. Słuchajcie, zarąbiście. To jest ten moment, to jest ten czas. Wygrałaś, możesz albo zapowiedzieć sama, albo ewentualnie być taka, wiesz, miłościwa i podzielić się z dziewczynami, żebyście razem zapowiedziały. To już twoja sprawa, Julia.
2: Ja będę miłościwa.
3: O. Zaraz już jesteśmy we czwórkę, to będę miłościwa.
2: To jak mówimy?
3: No po kolei.
2: Po kolei, po jednym słowie.
3: Zapraszamy do odsłuchu naszego nowego singla Playgroundu Hoodie Oversized!

0: Taya Cruz, zawsze na czasie, zwłaszcza na początku weekendu, prawda? 17.36 na zegarkach, słuchacie Radia SK, dziewczyny już poleciały dalej, ale jeszcze przed godziną 18 polecą dla was kolejne hity na czasie Westy, m.in. Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce. Będzie też Teddy Swims, Mr. Know It All, no i Shakira się pojawi, która pojawiła się również na otwarciu mundialu wczoraj i wzbudziła różne teorie spiskowe. Jak czytam na sk.pl, fani nabrali podejrzeń, ponieważ Shakira występowała w ciemnych okularach i niektórzy twierdzą teraz i rozpisują się w internecie, że to nie była prawdziwa Shakira, tylko że to była sobowtórka, jakaś tam udawana i te okulary miały przykryć prawdziwe oblicze Shakiry, to znaczy to nieprawdziwe w tym wypadku. Do tego podobno jeszcze Shakira myliła kroki w choreografii i miała jakoś mniejszą energię niż zwykle i że to nie mogła być prawdziwa Shakira. Może po prostu była zmęczona. Ale z drugiej strony, tak sobie pomyślałem, że każdy z nas chciałby mieć takiego sobowtóra. Nawet takiego, który miałby trochę mniej energii od nas i czasami coś tam pomylił. Takiego sobowtóra wysyłalibyśmy do pracy, a my wtedy leżelibyśmy do góry brzuchem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla

0: przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny TIMAK zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony optyczne TIMAK. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
3: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych hitów, przy których od razu myślę o urlopie. Jeszcze trochę do wakacji u mnie, ale już by się przydały. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls na antenie Radia SK przed godziną 18. Także życzę wam bardzo dobrego, bardzo luźnego weekendu. Może właśnie w rytmie takim jak ten. I niech nie leci ten weekend tak szybko jak F-35 nad Polską. Za chwilę gorąca 20 i Michu Sobkowski, Hanczak odmeldowuje się.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Versace, Prada. Salony optyczne

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Wieczorem w Elblągu czeka nas przyjemna pogoda. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a temperatura utrzyma się na poziomie 18 kresek. Będzie wiał słaby wiatr z południowego wschodu, co sprawi, że spacer będzie naprawdę przyjemny. Idealne warunki na wieczorny relaks.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Rosja może dziś wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, dlatego jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę do tej pory Oriesznikiem 4 razy.
4: SK Sport News.
3: Po 4 latach tracimy pozycję lidera. Polscy siatkarze przegrali spotkanie z Japonią 2-3, to w ramach Ligi Narodów. Teraz na czele listy są Włosi. Za nami 2 pierwsze mecze piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Na inaugurację reprezentacja jednego z gospodarzy, Meksyku, pokonała zespół RPA 2-0. W drugim spotkaniu Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. O 21:00 Kanada rozegra mecz z Bośnią i Hercegowiną, a o 3:00 w nocy na stadionie w Los Angeles USA zmierzą się z Paragwajem.
4: SK Elbląg News.
5: Krzysiek Jaworski. 3,5 tysiąca złotych i 47 punktów karnych. To bilans jazdy 42-letniego mieszkańca Braniewa ulicami miasta.
6: Kierujący osobowym Fordem w ciągu kilkunastu minut popełnił szereg wykroczeń drogowych. Nagrania za zdarzeń trafiły do policjantów za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej.
5: Mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. 89 lat temu, 12 czerwca w 1937, po 4 latach budowy oddano do użytku 92 km autostrady Elbląg-Królewiec. Zbudowano 2 pasy drogi i przygotowano teren pod 2 kolejne.
4: Gorąca 20.
7: Ojejku, nie wiem jak u was, ale u mnie to były tak wymagające 24 godziny ostatnio. To jest tak, że kontaktu z policją to fajnie jest mieć jak najmniej, prawda? Ale jak już mieć, to z tak miłymi paniami jak pani Małgorzata i jej koleżanka z pokoju. No naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, znów piękne rzeczy dzieją się w polskim internecie i nie tylko, bo na falach eteru również. Majko, czyli Maja Gadowska, nagrała numer z Łatwogangiem. Cały dochód z utworu znów zostanie przekazany na Fundację Cancer Fighters. Byliśmy u Mai z Eską, z mikrofonem. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie. Tam pada, jak trzeba będzie, to zagramy ją w Esce. Jasne, że trzeba. Jak możemy pomóc, to pomagamy. Niech spełnią się wszystkie możliwe marzenia. Łatwogang, Majko i Fundacja Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. Już teraz. Michu Sopkowski, witajcie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Moving to the Sun, czyli miejsce 19, czyli jedna z nowości w gorącej 20 radialska, jedna z nowości trzech. Wcześniej na 20 też new entry, jak to mówią po angielsku, nowe wejście, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu nowość chyba, co nie będę kombinował za bardzo. Marisa i Odkochaj, pozycja numer 20. Przed 18 jeszcze jedna premiera. Nie powiedziałem. The Black Eyed Peas, szanowni państwo, w przyszłym tygodniu w naszym kraju, w przyszłym tygodniu podczas Warsaw Music Festival, w przyszłym tygodniu ktoś się z nimi spotka. Po raz kolejny rozdaję wam zaproszenie na spotkanie z zespołem Meet and Greet. Szczegóły macie na sk.pl, oprócz tego Meet and Greet oczywiście też bilety na ten dzień Warsaw Music Festival. Tam też między innymi bracia Kacpeczyk i Tripsy, jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie patrzę na to, bo patrzę na słowa Okiego. Okiego, który nagrał numer z Dawidem Podsiadło i to dla mnie, tak mówi Oki, symbol. Dotrzymanie słowa, które dałem samemu sobie, mówi, nie jestem jakimś turbo pewnym siebie ziomkiem. No to taka współpraca to jest na pewno krok w stronę budowania pewności siebie. Oki i Dawid Podsiadło. Bluza taty już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował.

0: Gibbs i Kukon, ty masz trzecia, najwyższa dziś nowość, miejsce 17 w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Jazzy, Can't Deny It, Jazzy, która będzie na Sigurd Festiwalu w Budapeszcie w połowie sierpnia, a my na ten festiwal was będziemy wysyłać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz wysyłamy w eter. No to jest niesamowite, nigdy nie sądziłem, że w gorącej 20 Radia SK będę grał numer, w którym śpiewa Andrea Bocelli. Ale takie są fakty, szanowni państwo. Rozpoczął się mundial w Ameryce Północnej. Nasze orły nie, ale orzeły tak. Orzeły w sensie Eskowa drużyna, SK Karniaki Cup. W przyszłym tygodniu kompletujemy ekipę, która będzie walczyła w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca. Będzie walczyła, a gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tyle mogę powiedzieć. No wejście na SK.pl i sobie sprawdźcie. Ale wracamy.

0: The Game. Więcej niż gra. To o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W sensie, że oficjalny hymn, te sprawy, piosenka.

0: chwilę temu bolesny spadek, bo z 8 na 16 Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a tutaj jakże radosny skok z 20 na 15 Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. Za chwilę w Radiu SK krótka przerwa, a po niej Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. To jest miejsce 14 po spadku z 6. I to jest gdzieś w okolicach rekordu, jeśli chodzi o obecność w gorącej 20 Radia SK. Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
8: Leclerc.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
11: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
12: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu, zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
14: I po reklamie.

0: Do tej pory tylko jeden numer w nowożytnej, nazwijmy to, gorącej 20 Radia SK. Miał sobie, słuchajcie, aż 16 wystąpień. 16 razy pojawił się na liście. To była Taylor Swift i Love Story w remiksie, podkreślmy, bo to ważne, od Disco Line. 16 notowań. To teraz mamy już dwa takie numery, bo drugim z nich jest właśnie Dracula, również w remiksie. To Tame Impala i Jenny. Wyrównany został ten rekord. Ciekawe, czy za tydzień zostanie pobity. Dwa i pół roku temu, tak, nauczy się liczyć Sobkowski i sprawniej mu to pójdzie, jak będzie umiał liczyć. Dwa i pół roku temu, w kwietniu 2024 roku, dostaliśmy dosyć niespodziewanie singiel duetu z Colin McCleo. Teraz dosyć niespodziewanie dostajemy kolejny singiel spod szyldu z Colin McCleo i Donatan. Niechaj folk spotka muzykę latynoską. Lubimy już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Zocharia z 5 na 13. Andy Dusty, Harris w gorącej 20. Radiańska, teraz ładnie w górę, bo z 17.05 oczek właśnie na 12. Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku.

0: bardzo mało brakowało, żeby ten numer zagościł w górnej dziesiątce gorącej dwudziestki Radia SK, bo było miejsce 19, jest 11, ale Farben i Body Talk. Za chwilę pierwsza dziesiątka, w niej m.in. Kuba i Kuba, Bausa, Kygo, Khalid, Justin Bieber, przepraszam, Justin i Nicki Minaj, będzie też nareszcie, Dawid Podsiadło będzie, no i będzie zaproszenie na spotkanie z The Black Eyed Peas, szanowni państwo. To jest naprawdę ostatni moment, ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić, korzystając z formularza na sk.pl.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kostka brukowa? Teraz opłaca się jeszcze bardziej. Kup 60 metrów kwadratowych dowolnej kostki, a impregnat NanoBauer dostaniesz od nas gratis. Solidna nawierzchnia wymaga skutecznej pielęgnacji. Big W składy budowlane.

0: Lista widłowa.
1: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
2: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
3: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
2: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
1: Barwy. Haft i na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Ankieta dla klimatu. Władze Elbląga uruchomiły ankietę, która ma pomóc w stworzeniu miejskiego planu adaptacji do zmiany klimatu. Uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Ankieta dostępna do 1 lipca na stronie miasta. Ogólnopolski młodzieżowy czempionat koni sztumskich, a także pokaz zwierząt hodowlanych, nowoczesnego sprzętu rolniczego, produkty regionalne, rękodzieło i konkursy. W dniach 20-21 czerwca w Starym Polu odbędą się żuławskie targi rolne.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.

Trzy nowości w dolnej dziesiątce, trzy nowości w ogóle dziś w notowaniu Marisa i Odkochaj na miejscu 20, na 19 Urzel i Moving to the Sun, no i jeszcze 17 Gibbs, Kukon i Ty Masz. Podkreślmy jeszcze, że po raz 16 współrekordowy w nowożytnej gorącej 20 Radia SK pojawił się Tame Impala i Jenny z numerem Dracula w remiksie. Teraz już pierwsza dziesiątka tylko i wyłącznie, szanowni państwo. Dobra, będą jeszcze premiery, będą jeszcze numery, które wylądują w propozycjach i będzie zaproszenie na The Black Eyed Peas, ale gram już to 10 z 16. Terry Swims i Mr. Know It All. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Ależ jak to możliwe, że była pierwsza trójka i w ogóle tak blisko pierwszego miejsca, a teraz spadek na dziewiąte. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, gorąca dwudziestka Radia SK. Czas na kolejną premierę. Było Kamikadze, później była przerwa, a po tej przerwie powrócił numerem Wracam, a później była Młodość razem z Arturem, a teraz jest Tylko My. I to w dodatku Tylko My oznacza, że tylko on, Jeremy Sikorski, wykonuje ten numer. Zapraszam premierowo, Jeremy Sikorski, Tylko My.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: dziś na 7. Z 13. Kuba i Huba, Stygnie Lato. Wcześniej też w górę, bo z 15 na 8. Thomas Gray i Rumors. Bardzo ładny podkład, prawda? Kamila, dzień dobry, cześć, witam.
1: Cześć, witam.
0: Kamila, mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Czy ty potrafisz śpiewać?
1: Nie.
0: Fantastycznie, bardzo dziękuję ci, że zaoferowałaś się w swoim zgłoszeniu, że zaśpiewasz na żywo. Słuchaj, ja też nie, więc zaśpiewam ci 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Trochę za wcześnie, bo to w przyszłym tygodniu, prawda, twoje urodziny.
1: Za tydzień, tak.
0: Dokładnie, ale no to niech będzie już, że byliśmy pierwsi z Eską, dobra, jeśli chodzi o życzenia urodzinowe.
1: Może no jesteście pierwsi, miło mi, dziękuję.
0: Dobrze, no to w takim razie teraz ty udowodnij, że nie potrafisz śpiewać i przed państwem Kamila w numerze The Black Eyed Peas pod tytułem...
1: Pump it.
0: O, dziękuję, bardzo ładnie pani zaśpiewała, dzięki wielkie. Kamila, bo nie tak nie, tylko trzeba było głośniej po prostu. I pump it! I byłoby pumpy, tak, i byłoby zaliczone. Będzie pompowanie. Dokładnie,
1: and
0: będzie.
1: O,
0: jednak się dziewczyna rozkręciła, no. No dobrze, dobrze, podzielisz się tym, co bierzesz, dobra? Powiesz mi później poza anteną, co to jest. Kamila, albo spotkamy się po prostu na koncercie The Black Eyed Peas, bo zaproszenie jest twoje i zaproszenie na spotkanie z zespołem też.
1: Jezu, to jest po prostu spełnienie moich marzeń i normalnie zemdleję tu zaraz. Dzięki.
0: Zespół, który towarzyszył mi w moich najlepszych imprezowych czasach. Z sentymentem wracam do tych kawałków, z którymi mam... A nie, przepraszam, to nie twoje zgłoszenie. Nie, twoje, twoje, żartuję.
1: Moje.
0: Kamila, kogo chcesz pozdrowić i komu powiedzieć te dobre wieści, że spotkasz się z The Black Eyed Peas już w przyszłym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival?
1: Komu? Nie wiem, mężowi mojemu, bo pojedzie ze mną.
0: O, szczęścia, dobrze. Dobrze, dobrze. No i wszystko. Dobrze, Kamila, wszystko. Słuchaj, życzę świetnych emocji i masz jeszcze kilka dni na to, żeby podszlifować to swoje śpiewanie, żeby tam w pierwszym rzędzie...
1: Och, Jezu, będę śpiewać najgłośniej, obiecuję.
0: Jak będziecie słyszeć, że ktoś fałszuje, to to Kamila!
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Moziman i Soon, już teraz.

Bausa, Magnetic w gorącej 20 Radia SK z 10 na 6. Byli z nami kilka tygodni temu podczas Escalate Remix. Dziś bez nich, ale i tak będzie mocno. Po godzinie 20, najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych hitów na czasie, później od 22. A State of Trance, kultowy program Armina Van Burena. Później Lost Frequencies, Steve Aoki i James Hype, a także na koniec do rana białego, można powiedzieć, Meduza razem z wami. SK Live Remix dziś po FM-ie. No i oczywiście z naszej aplikacji, w aplikacji Radia SK bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu specjalny stream i można sobie odpalić, kiedy tylko macie ochotę. Odpalam teraz miejsce 5. Z 4. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w gorącej 20.

0: się wszyscy! Doskonale znacie jego Hurts, bo graliśmy bardzo, bardzo często. Doskonale znacie Drown, znacie Hollow. To czas poznać było nowy numer od Ibena, Forever. Premierowo w gorącej 20 Radia SK. Iben, czyli tu Benjamin Rantakokko. Jeśli dobrze czytam po fińsku, bo właśnie z Finlandii pochodzi ten artysta. Za chwilę już tylko pierwsza czwórka. No ci to są artyści, no. Z drugiego na czwarte Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. To dosłownie za chwilę wesę.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Karwa w klawiaturze. Pechowy upadek. Krótkie spięcie. Przyniesie zepsuty komputer do serwisu K&M. Usuniemy usterki, bo komputery naprawiamy od lat. K&M. Profesjonalny serwis komputerowy. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kimelblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
7: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
11: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
12: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Skrzydełka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za kilogram, a teraz 5,99. Lody Cortex. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,99 za 900 ml, a teraz 14,99.
13: Leclerc.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
16: I bory.

0: Druga młodość tego numeru. I chyba śmiało możemy powiedzieć, że piękniejsza, przynajmniej jeśli chodzi o gorącą 20 Radia SK. Bo przypomnę, że w 2012 roku ten numer był w propozycjach, ale chyba do notowania nie trafił. A teraz święci triumfy. No dobra, nie dzisiaj, bo to miejsce czwarte, ale wciąż wysoko. W zeszłym tygodniu pozycja numer 2. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Tuż przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. Kiedy nie byli znani poza granicami swojej rodziny i Szwecji, to mówiło się o nich Jubel, później niby Jubel, ale jakkolwiek byśmy ich nazwali, mają dla was letniaczka takiego, że ho-ho. I gram go z przyjemnością. Ocean House już teraz. Jubel, Jubel, jak chcecie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: O, to jest ważne, że wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: dawna to wiem.
1: My już od jakiegoś czasu wiemy, że to jest naprawdę spory hit, chociaż dziś pierwszego na trzecie. Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Z siódmego na drugie, bardzo ładnie w górę. Milky i David Guetta, Just the Way You Are. And we go.

0: Na trzecim dziś z pierwszego Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli nareszcie. Z siódmego na drugie Milky, David Guetta, Just The Way You Are w remixie. I z dziewiątego na pierwsze Dawid Podsiadło i Sezon. Wspominałem o tym, że dzieje się bardzo dużo u niego, bo to jest tak. W zeszłym tygodniu dopiero co mieliśmy nowy numer na Błysk. Dziś mamy nowy numer z Okim. Oprócz tego trwa obrotowy tur i obrotowy tur gości w ten weekend w Poznaniu. I jest tam dostęp do wody pitnej na teren wydarzenia. Można wnieść fabrycznie zamkniętą plastikową butelkę z wodą o pojemności 0,5 litra i na miejscu będą dostępne punkty z darmową wodą. Oprócz tego w jesienią będziemy mieli nowy materiał. Wiemy już więcej o Zorzy i że będzie materiał z Soblem. To dużo, Dawid, dużo. Zrobiłeś taką fajną kumulację w tych pierwszych dniach czerwca, za którą ci bardzo, bardzo dziękujemy. Esko Life Remix, szanowni państwo, już za chwilę będzie mocno tanecznie i mocno EDM-owo, a my taką, mam nadzieję, słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9. A wcześniej być może z kimś z was widzę się jutro podczas Warsaw Music Festival. Michu Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj.

0: Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Kostka brukowa? Teraz opłaca się jeszcze bardziej. Kup 60 metrów kwadratowych dowolnej kostki, a impregnat NanoBauer dostaniesz od nas gratis. Solidna nawierzchnia wymaga skutecznej pielęgnacji. Big W Składy Budowlane. Elbląg, Dąbrowskiego i Stawidłowa.
2: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słoiki Twist oraz zakrętki w zaskakująco niskich cenach. Hurtownia AGD Elhurt zaprasza. Elbląg Malborska 53. Specjalna oferta dla pszczelarzy i przetwórstwa. Takich cen jeszcze nie było. Elhurt Malborska 53.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
7: Elbląg na czasie.
8: Rafał Maliszewski.
9: Sobota to ostatni dzień zapisów na Powerfest. Zawody 20 czerwca w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i Mistrzostwa Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych. A na finał dyskoteka. Szczegóły zawodów w sieci. Watch Dogs, czyli prawa człowieka w filmie. W Galerii L rusza dzisiaj objazdowy festiwal filmowy organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Do niedzieli wyświetlane będą tam dokumenty z całego świata. Więcej na stronie Galerii L.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu www.nowaholandia.pl.
10: To jest SK Live.

0: To jest SK Live Remix.
1: SK Live Remix.
0: These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
0: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie
0: SK Live.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Dyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski.
10: Początek lata w zielonym serce Elbląga. 21 czerwca zapraszamy na spotkanie z naturą w Parku Kajki. Będzie sporo atrakcji.
11: W programie między innymi spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi. Warsztaty recyklingu i upcyklingu.
10: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. Kajkowe spotkanie z naturą startuje o 10. Po szczegóły wskakujcie na stronę miasta. Piłkarze Zatoki Braniewo w najbliższą sobotę zmierzą się z Polonią i Łom. Sezon Zatoka śmiało może zaliczyć go udanych. Zespół wywalczył awans do czwartej ligi.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
0: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Αυτό το cool.
1: Το Escalive Remix.
2: These hits never stop.
3: Ζαχτήρα Βρατσάμις, najlepszy mixer hitów na czasie.
4: Reklama. Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
7: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj.
6: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
7: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czelać.

0: Radzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
4: For all the best.

0: News, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Canopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.
5: Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix.

Energy.